0: SK Koszalin.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
0: I po reklamie.
2: SK Koszalin News.
3: Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie, a wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup 2026. W ramach Pucharu Polski do naszego miasta zjadą najlepsze pary taneczne. Wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio Tańce Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
4: Robert Rubiński, założyciel studia Tańca Pasja.
5: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia Tańca Pasja.
6: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
4: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca. A kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, że ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Marciną Rogacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego autorskiego. Tak 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo, są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to będzie chyba dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie turnieju tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu, więc turniej tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
6: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
5: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas te pary się, że tak powiem, zapisują. Również inne formy taneczne. W tej chwili mamy około 300 tancerzy w innych formach tanecznych, zespołach tanecznych, które odbędą się o godzinie 14, te zawody. Ale co jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci. Tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców. Będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci. Tą lekcję poprowadzi Robert Rowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym 20-leciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak? Że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
6: Gdzie się odbędzie Pasja Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacyjnie, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
5: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śniadeckich 4. 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
6: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
4: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to fragment jakby show, ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
6: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
5: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco. Więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, w którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 roku życia.
6: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
4: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również Studia Tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat pasji, a rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszych pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje już, będą reprezentowały Pasję Koszalin.
6: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
4: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w Studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem. więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizacje turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia. Więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia Studia Tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
6: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
5: W Studiu Tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Po nowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest jest akrobatyka, akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od 5 roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy. Pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związane z mediami i z elektroniką, jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi i młodzieżą.
4: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę studia tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne. Po taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie mieści.
5: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
6: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
5: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
4: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakie turnieje brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do studia tańca Pasja.
6: Dlaczego warto 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy?
5: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja, hala widowiskowo-sportowa. Zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social media, tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
3: Przypomnijmy, Pasja Cup 23 maja w hali widowiskowo-sportowej. Rywalizacja startuje o 9. O 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja.
2: SK Koszalin.
3: Białe żagle, zapach morskiej bryzy i port, który przez 3 dni nie będzie kładł się spać. Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. 22 maja ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach. Od koncertów szantowych przez strefę food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska pyta naszych gości.
0: Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa żeglarska.
7: Witam serdecznie, Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
6: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
7: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych i nie tylko sportów wodnych do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
0: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
6: Ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
7: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka. I etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regat Trzy Perły.
6: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
0: Tak, zgadza się.
6: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
7: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do Kołobrzeskiego Portu Jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów i będzie 26 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karate, Kyokushinka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
6: To może rozwiniemy jeszcze troszkę te atrakcje i te właśnie sportowe i te kulturalne. Co dokładnie zobaczymy na scenie? Kogo zobaczymy na scenie?
7: No więc może tak. Zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek. Może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej. Później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli od godziny 10

0: tym udział.
1: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
0: Jeszcze raz przyjdę do tych zgłoszeń, bo powiedział pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
1: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
0: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której, jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
1: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
0: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
1: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi. Jest nas 7, pracujemy nad tym wszystkim już od listopada ubiegłego roku. Stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
0: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
1: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej 2 imprezy regatowe.
0: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
1: W tym roku będzie trudno, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
2: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej food trucków, no i imprezy żeglarskiej w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy koło Latarni Morskiej. O 12 równo jest start regat jachtów pełnomorskich w ramach trzech pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optimist. To są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa tych dzieci, a o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
0: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
2: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
0: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
2: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
0: I co takiego najciekawszego Kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
2: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
0: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
2: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
0: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
1: Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu edukacyjnym. Faktycznie jest to 35-lecie zlotu Jungów a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich. I to jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach, a którą w tej chwili kontynuuje Marek Padias. Idzie mu to naprawdę znakomicie. Gratulujemy. I to też wszystko będzie można zobaczyć. Młodzież z całej Polski zjedzie się na tą imprezę. Oprócz tego, tak jak wspomniał kolega wcześniej, będzie profesjonalny pokaz ratownictwa morskiego w wykonaniu kołobrzeskich jednostek SAR-u i BSR-u. To będzie naprawdę widowiskowy pokaz. Serdecznie to zapraszamy. Tam wydarzyć się może wszystko. Warto to zobaczyć. Na pewno będzie też to bardzo edukacyjne dla wszystkich ludzi związanych z morzem, nie tylko z morzem. Co może się wydarzyć na morzu, jak temu zapobiegać, jak ratować ludzi, co robi SAR, co możemy sami zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji. warto to wszystko wiedzieć.
0: Jeszcze widziałam, że w programie między innymi są też skutery wodne. Co w takim razie jeszcze się znalazło w tym programie?
1: Firma będzie przewoziła naszych sędziów, ale też będzie miała swój punkt na plaży, który będzie zarówno punktem wsparcia naszego bezpieczeństwa, ale też będzie przewoził skuterami łódkami

0: Koło brzeża turystów będzie to dodatkowa atrakcja, którą będziemy mieli umiejscowioną na plaży, ale również u nas w porcie jachtowym. Także warto do nas zajrzeć chociażby po to, żeby przepłynąć się zupełnie za darmo tymi łódkami.
1: Przygotowaliście też ofertę dla całych rodzin, dla dzieci. Co w tej ofercie się znalazło? Co właśnie dzieci i rodziny będą mogły wspólnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia robić?
0: Oprócz tego klubu sportowego, o którym wspomniałem, karate i kyokushinka, będzie również klub żeglarski kołobrzeski Józef Konrad, który również będzie się zajmował zarówno młodzieżą, jak i osobami w wieku średnim. Będą pokazy węzłów ratowniczych, również będą opowieści żeglarskie. Jest to klub, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.
1: W programie znalazły się też biegi dla dzieci. Co o tych biegach więcej się możemy dowiedzieć, na jakim dystansie te biegi będą się odbywały?
2: To są małe regaty, będą się odbywały w obrębie portu jachtowego na obrotnicy i cały program i start i biegi tych regat wyznacza sędzia. To dopiero będzie w dniu regat, wiadomo jak to się będzie odbywało, ale będzie w obrębie, będzie to widoczne z portu jachtowego, więc jak Państwo chcą zobaczyć, jak dzieci rywalizują na takich małych łódkach, jak to wygląda, wspaniale zapraszamy do portu jachtowego.
0: Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto przybyć na nasze regaty? No na pewno będzie to świetna okazja, żeby poczuć wyjątkową żeglarską atmosferę, zobaczyć sportową rywalizację z bliska. Jest to wydarzenie, które łączy emocje, piękne widoki, a przy tym daje możliwość spotkania ludzi, którzy kochają wodę i żeglarstwo, ale nie tylko, tak jak wspomnieliśmy. Będzie tam cała masa atrakcji dla rodzin, z dziećmi, dla nas wszystkich tak naprawdę, dla Kołobrzeżan i dla gości, którzy przybędą do Kołobrzegu tego dnia. Serdecznie zapraszamy.
3: Zaczynamy 22 maja, a cała impreza potrwa 3 dni. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie bałtyckagrupażeglarska.pl.
4: SK Koszalin.
3: Pierwszy konkurs literacki ruszył na terenie powiatu koszalińskiego. Wystarczą 3 strony tekstu i można zawalczyć o 3000 zł. Forma jest dowolna. Może to być wiersz, esej, felieton czy artykuł.
5: Agnieszka Ławrynowicz, wicestarosta koszaliński. Konkurs ten jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Mamy nadzieję, że wiele osób się zgłosi i pokaże swoją twórczość, bo mamy taką świadomość, że wielu mieszkańców pisze, przelewa swoje myśli na papier, opowiadania, pisze wiersze i często chowa je do szuflady. I mamy nadzieję, że ten konkurs zachęci ich do tego, aby ich twórczość została dostrzeżona przez szerszą grupę odbiorców. Nagroda w tym konkursie jest imponująca. Takie Grand Prix to będzie nagroda w wysokości 3000 zł. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym konkursie i liczymy na duży odzew i mam nadzieję, że będzie to wielka uczta literacka w naszym powiecie.
6: Monika Olszak, kierownik Biblioteki w Sianowie. Po raz pierwszy w tym roku inicjujemy konkurs pod tytułem Sianowska Nagroda Literacka. Jest to konkurs skierowany do mieszkańców powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Formą literacką, którą należy napisać i przysłać do nas, to jest, może być esej, opowiadanie, felieton, reportaż. Musi to być praca napisana samodzielnie w języku polskim. Nie może być jeszcze nigdzie publikowana ani nagrodzona. Musi wynosić 3 strony maszynopisu w formacie A4. I szczegóły całego regulaminu dostępne są na stronie www.biblioteka.powiatkoszalin.pl. Konkurs rozpoczął się już 30 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Do tego czasu trzeba nadsyłać do nas pracę. Pracę należy nadsyłać mailowo w formacie PDF-u. Temat jest dowolny, także dowolna jest forma literacka, jak już wspomniałam, czyli esej, reportaż, opowiadanie, list nawet może być napisany, wiersz też. Jeszcze nie ma żadnej pracy, ale podejrzewam, że za chwilę po naszej reklamie wszystko ruszy z tempa.
7: Na dzień dzisiejszy nie chciałabym do końca zdradzać nazwisk, kto będzie oceniał, bo do momentu, kiedy nie mam podpisanej umowy z członkiem jury, niestety nie chcę wylać dziecka z kąpielą przysłowiowo, ale obiecuję, że będzie to niezależna komisja jury, która w ogóle podejdzie do tego profesjonalnie. Szukamy i rozmawiamy. Mamy już 3 nazwiska na 100%, ale jeszcze brakuje nam dokumentów. Są to dziennikarze, którzy oceniają i oglądają rzeczywistość. Są to pisarze, którzy zajmują się twórczością. Jeden pisarz to pisarz nasz lokalny tutaj z regionu powiatu koszalińskiego. Na pewno będzie to któryś z polonistów, ale też tak, żeby nie był w ogóle związany z naszą instytucją. Zawsze staramy się znaleźć taki skład jury, który nie będzie w ogóle powiązany z nami w jakikolwiek sposób. Jest to nasz pierwszy konkurs. Nie ukrywam, że nie robiliśmy wcześniej takich konkursów, ale naszym marzeniem jest wyciągnięcie, zapromowanie i pokazanie biblioteki jako tej, w której coś się dzieje i dla której warto pracować i coś pokazywać. Prawdopodobnie po pierwszym konkursie zatrzymamy się, a czy nie zatrzymamy się konkursu, tylko my się zatrzymamy i spróbujemy ten regulamin trochę urealnić, zobaczyć, jakie wyjdą rzeczy. Cieszy mnie to, że jesteśmy razem z powiatem koszalińskim. Po raz pierwszy taki konkurs w ogóle robimy na terenie Pomorza Środkowego. Myślę, że po 2-3 latach będziemy mogli już porozmawiać o jakiejś porządnej publikacji. Jakakolwiek oferta skierowana do czytelników, to odbiorców mamy wśród maluchów multum. I zawsze jest bardzo duże zainteresowanie warsztatami, szkoleniami. Wtedy przychodzą mamy z dziećmi i małe dzieci. Ale chcemy znaleźć taki produkt, którym zainteresujemy młodzież, która często się wstydzi, nie ma ochoty, a wierzę, że nagroda Starostwa Powiatu Koszalińskiego zachęci ich do tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Taka kwota na wojaże wakacyjne, każdy by z nas chciał, prawda? Albo chociażby dla osoba dorosła. Będzie wiedziała, jeżeli już na dniach powinniśmy ogłosić skład jury na naszej stronie bibliotekapowiatkoszalin.pl i jeżeli ktoś dorosły zauważy, że to będzie oceniał ich naprawdę profesjonalne jury, to wierzę, że on te notatki i swoje marzenia o pisarstwie wyciągnie z tej szuflady i przekaże do konkursu.
3: Mówiła Aleksandra Kowalczyk, szefowa Sianowskiego Centrum Nauki. Prace należy wysyłać do końca czerwca na adres bibliotekapowiatkoszalin.pl w formacie PDF.
4: SK Koszalin News.
3: Koszalin na kilka dni zazieleni się i pokaże swoje supermoce. Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad 2 dekad łączy mieszkańców i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo. Co dokładnie przygotowano w tym roku i dlaczego warto być częścią tej inicjatywy? Tego dowiedziała się nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
8: Joanna Zduńska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Koszalinie.
9: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
8: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć. Chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarsie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i brać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach, obchodach Dnia Godności chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, to ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia i tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami, bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
1: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
8: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło. Natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności. Odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone z głową, która ma serce w środku, więc takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, także wszystko co zielone w maju to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, którym będzie można się wyżyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
1: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli, czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
8: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie. Powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć. Mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
1: To jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz,
9: od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
8: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze, psoni, będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko, co zielone, to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę Supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy. Na Rynku Staromiejskim już jest spotkanie z przemarszem i z flashmobem, czyli przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od Rynku Staromiejskiego w stronę Dibuła. Przy Dibuła zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przez Saturnię i wracamy sobie na Rynek Staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta. No i rozpoczniemy całą fetę.
3: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się 25 maja, a nieco wcześniej, bo już 18 maja możecie zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki. Tam będzie można zobaczyć fotografie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
4: SK Koszalin.
3: Dwoje strażaków, jeden ekstremalny tor przeszkód i adrenalina, którą czuć było przez szklany ekran. Nasi goście zmierzyli się z międzynarodową konkurencją w jednym z najpopularniejszych programów sportowo-rozrywkowych. Jak wygląda walka z własnymi słabościami, gdy patrzą na Ciebie miliony widzów i czy kalistenika to klucz do sukcesu na torze? O kulisach wielkiej telewizji i sportowej pasji z naszymi gośćmi rozmawiała Oliwia Kisielewska.
2: Nazywam się Jakub Borys, mieszkam w Koszalinie, jestem strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej i trenerem kalisteniki.
10: Nazywam się Patrycja Papierecka, jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, na co dzień pracuję w sklepie sportowym jako doradca i cały czas rozwijam się.
9: Wystąpiliście w popularnym programie sportowo-rozrywkowym emitowanym w jednej z czołowych stacji telewizyjnych. Opowiedzcie nam, co to był za program, na czym polegał.
10: Program polegał na rywalizacji z innymi uczestnikami na jednym torze, podczas gdy rywalizowaliśmy sobie ze sobą w jednym czasie.
9: Co Was skłoniło, żeby wziąć udział w takim programie? Czy właśnie to, że macie zamiłowanie ogólnie do sportów, skłoniło Was właśnie, żeby w nim wystąpić? Czy może coś, jakieś inne pobudki?
2: Ja po prostu zobaczyłem to parę razy w telewizji i postanowiłem spróbować, ponieważ mój sport, czyli kalistenika, bardzo podobnie wygląda jak to, co trzeba było tam wykonywać.
9: A jak u Ciebie to wyglądało?
10: U mnie podobnie, gdzieś to było jedno z moich marzeń, żeby tam pójść, ze względu na to, że od dziecka oglądałam ten program i po prostu zrealizowałam to marzenie.
9: No i jakie to jest uczucie od dziecka oglądać taki program, a później zobaczyć się samej w telewizji?
10: Bardzo fajne, jest dużo emocji, przede wszystkim adrenalina i to, że każdy tam kibicuje, nie, ze względu na to, jak sobie poradzisz, tylko po prostu idziesz tam.
9: Jak wyglądał przebieg Waszych zmagań w tym programie? Opowiedzcie nam od początku do końca, każdy z Was po kolei, swoją perspektywę od wejścia do studia, jak to wyglądało i jak później też na tym torze wszystko przebiegało. Opowiedzcie dokładnie naszym słuchaczom, żeby mogli się poczuć tak, jak oni by tam byli.
10: To najpierw było wejście, takie przywitanie ze wszystkimi w szatni. Następnie przyszliśmy do studia tam nagraniowego i było to duże wydarzenie przede wszystkim.
9: Czyli tak, czyli na początku byłaś w szatni, właśnie przygotowywałaś się tam, a później jakieś nagrania, setki, czy już po prostu na tor wystartowałaś?
10: Były jeszcze oczywiście zdjęcia, wywiady i przygotowanie na tor.
9: Jak to u Ciebie wyglądało?
2: No bardzo dużo osób w jednym miejscu. Tak jak tutaj Patrycja powiedziała, wszyscy byliśmy najpierw w szatni, przebraliśmy się, zdjęcia początkowe na ściance, później byliśmy podzieleni na odcinki, w których będziemy występować, więc po kolei byliśmy zabierani na poszczególne etapy tych nagrań. Cały dzień w sumie pierwszy tam spędziliśmy aż do 22. Mieliśmy próbne przejście toru o 22, więc trochę się
11: wymęczyliśmy tam. No i na następny dzień już przychodziliśmy na faktyczne nagrania i tam też cały dzień praktycznie spędziliśmy, no bo to w telewizji się to bardzo szybko dzieje, a tam to zajmuje o wiele, wiele więcej czasu.
1: Tutaj wspomniałeś o próbnym przejściu toru. Czy przechodziliście go samodzielnie, czy też już z osobą, z którą musieliście się zmierzyć podczas programu?
11: Nie, to była inna osoba. Byliśmy, jak dobrze pamiętam, brani po prostu alfabetycznie po kolei z listy. Jeden z drugim biegliśmy i to miało być takie próbne przejście, żeby się przyzwyczaić, zobaczyć, czy damy radę w ogóle to przejść w jutrzejszym dniu.
1: Tutaj też warto zaznaczyć, że jest to program tak naprawdę międzynarodowy, bo występowaliście z ludźmi z różnych stron świata. Każdy z was zmierzył się z kimś, kto nie był z Polski. I też chciałam właśnie was o to zapytać, jakie to są emocje rywalizować z kimś, z kim niekoniecznie nawet możecie się dogadać pod względem językowym.
10: Przede wszystkim jest to duża adrenalina. Gdzieś tam ja z moją przeciwniczką się dogadałyśmy, podziękowałyśmy sobie, pogratowaliśmy, życzyliśmy powodzenia przed wyjściem na tor i no oczywiście ona sobie poradziła lepiej, wiadomo, a ja pierwszy raz miałam tą styczność i jak wyszło, ale wrócę na to jeszcze.
1: No ale tutaj chyba też trzeba zaznaczyć, jak młodą osobą jesteś.
10: Tak, ciągle realizuję swoje marzenia, z każdym rokiem coraz więcej sobie nakładam i gdzieś te cele sobie przekładam na to i zdobywam je.
1: To jeszcze raz przejdźmy do tego przebiegu. Chodzi mi już o sam tor, jak to wyglądało, żebyście opowiedzieli ze swojej perspektywy właśnie ten cały przebieg toru, od wejścia do końca, jakie konkurencje na ciebie czekały, przez co musiałaś przejść.
10: Musiałam przejść na początku przez takie do skakania przejście, następnie wskoczyć na linię i przez nad wodą ją oczywiście przejść. Następnie miałam rowerki, czyli takie koła, które trzeba było przejść nad wodą kilkanaście metrów i niestety sobie tam później już nie poradziłam, bo za długo trzeba było się rozwijać i nie miałam tego zasięgu ręki.
1: A u ciebie jak to wyglądało?
11: Pierwsza przeszkoda to była bardzo, bardzo szybka, bo tylko biegniesz po stopniach jeden coraz wyżej właśnie na linę nad wodą. Te rowerki, trzeba było mieć trochę techniki, bo trzeba było tam bokiem się bujać. Nie można było w przód i w tył normalnie, tylko na boki, ale jakoś tam dałem radę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Następnie były schodki, to czysto siłowe, więc dla mnie to nie zrobiło większego problemu. Następnie najgorsza przeszkoda, pajączek nad wodą, czyli bujające się takie kafelki, na których się wywróciłem, ale uratowałem tę sytuację, łapiąc się lin, więc przyszedłem na przedostanią przeszkodę. To były nad wodą takie kołeczki, góra, dół, góra, dół. Tam bardzo dużo siły mi uciekło. No i ostatnia przeszkoda, ściana. Udało się złapać jedną ręką, na szczęście, i wcisnąć ten przycisk.
1: I to jest właśnie najważniejsze. Powiedzcie nam w takim razie, na jakim etapie zakończyła się wasza przygoda, bądź na jakim etapie będzie kontynuowana?
10: Moja przygoda dopiero się z tym zaczyna, bo gdzieś chcę prowadzić dalej, iść w tą stronę trenowania tej dyscypliny i przede wszystkim chcę rozwinąć tą dyscyplinę w koszalinie.
11: Moja przygoda z tym też się dopiero zaczyna, bo to był mój pierwszy raz i odpadłem na drugim torze, więc fajnie, bo udało się pierwszy wygrać. Na drugim już miałem lepszego o wiele od siebie przeciwnika. Byłem tego świadomy, że jest lepszy, bo na co dzień to trenuję. No ale dałem z siebie wszystko i na pewno jeszcze tam wrócę.
1: To powiedzcie mi jeszcze, co było trudniejsze dla was? Czy to była ta fizyczność, czy bardziej właśnie od takiej psychicznej strony było ciężej? Chodzi mi o to, że to jest duża presja. To są jednak kamery, pierwszy raz takie doświadczenie. Tyle osób w jednym miejscu i to nie tylko z Polski, z wielu zakątków świata. Co was bardziej przeraziło? Czy właśnie ten fizyczny aspekt, czy psychiczny?
10: Mnie bardziej nie przeraziło, a po prostu moje zasięgi przez to, że jestem niską osobą, to mi jakby trochę przeszkodziło.
1: A u ciebie?
11: U mnie to technika zawiodła. Po prostu jedna przeszkoda była taka, której nie potrafiłem wykonać, bo nie robię na co dzień. Trzeba było przerzucić drążek coraz wyżej na wyższe szczeble. Myślałem, że to jest łatwe, no bo na co dzień mam drążek, tak powiem, w rękach, kręcę się na nim i robię różne figury w kalistenice, więc myślałem, że to będzie bardzo łatwe, ale no, pokonał mnie.
1: Przed samym startem na pewno towarzyszą największe emocje i właśnie też chciałam was zapytać, jak wy się czuliście przed tym samym startem, jak wybiło to, że ruszacie.
10: Ogólnie była taka adrenalina i dość dużo emocji, gdzie wiadomo, trzeba było to uspokoić, zachować zimną krew i iść do przodu.
1: Jak się właśnie zachowuje zimną krew w takich momentach?
10: Tak jak w straży, po prostu idziesz naprzód, nie patrzysz na ludzi właśnie, tylko skupiasz się na torze.
1: Czyli masz cel do zrealizowania i nic więcej ci w głowie nie będzie, tylko ten cel.
10: Dokładnie.
1: Czy mieliście jakieś takie momenty zwątpienia? Chodzi mi nawet przed samym programem, w trakcie programu. I jak to wyglądało?
10: Jak wyszliśmy już tam na arenę, to analizując tor, sobie zdawałam z tego sprawę, że może mi coś nie pójść, ale też patrzyłam na to, że większość była toru pode mnie.
1: A u ciebie?
11: Ja jak szedłem na drugi tor po przejściu pierwszego etapu, byłem świadom, że tego drążka nie potrafię, ponieważ na strefie rozgrzewkowej był taki drążek, żeby sobie poćwiczyć. Ja go spróbowałem zrobić, tam przerzucić 4-5 razy, bo tyle miałem tylko czasu i raz mi się udało to zrobić o jeden szczebel, a tam trzeba było o 3 przerzucić do góry, więc szedłem już na ten tor i mówię do Patrycji i do mojego przyjaciela Kamila, że ja na tym drążku odpadam. On mówi: stary, no nie mów tak, dasz radę, przecież to robisz. Mówię: nie masz szans. I już taki szedłem niby zmarnowany, ale no miałem jakąś tam 1% nadziei, że może się uda to zrobić. No ale niestety.
1: I to jest przykład złej manifestacji. Trzeba było powiedzieć: uda mi się.
11: No, dokładnie.
1: Czy udało wam się nawiązać może jakieś nowe znajomości? Jak w ogóle wygląda atmosfera za kulisami?
10: Atmosfera jest rodzinna przede wszystkim. Każdy się z sobą dogaduje i kontakty mam z dziewczynami właśnie, bo najczęściej w szatni byliśmy, spędzałyśmy czy na szatni właśnie, czy na arenie, spędzałyśmy razem ten czas i mam dalej z nimi kontakt.
1: Czyli jest to miejsce, gdzie jak najbardziej można właśnie znaleźć nowych przyjaciół.
10: Tak.
1: A jak u ciebie to wyglądało? Poznałeś kogoś nowego?
11: Poznałem tam wiele osób. Osób też, które znam z telewizji i chciałem się z nimi zawsze zobaczyć je na żywo, zbić piątkę. Więc no, dużo osób poznałem. Sami fajni ludzie, bardzo zabawni. Tak samo cała tam ta strona techniczna, też bardzo mili ludzie. Nie było tam żadnego stresu. Wszystko na spokojnie robili, nie popędzali nas, więc na pewno dlatego jeszcze tam wrócę.
1: A czy było coś takiego, co was zaskoczyło w programie? Coś, czego się nie spodziewaliście?
10: Przede wszystkim właśnie to, że była tam pomoc ze strony producentów i tak dalej. Wszyscy byli dla siebie mili i oczywiście pomagali nam, jak czego się mogliśmy.
1: Czyli spodziewałaś się bardziej, że niekoniecznie aż tyle tej pomocy dostaniesz?
10: Dokładnie.
1: A u ciebie, czy coś było, co cię zaskoczyło oprócz tych drążków okropnych?
11: Tak szczerze to nie. Właśnie z tymi producentami i to, co powiedziała Patrycja, bo już raz byłem z naszą ekipą z kalisteniki w programie telewizyjnym i tam było totalnie na odwrót. Pośpieszanie, jakieś... No, było niefajnie, można powiedzieć. A tutaj była naprawdę rodzinna atmosfera.
1: Pracujesz w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak to wpłynęło na ten program? Bo na pewno masz ogromne umiejętności dzięki temu i też tutaj pod względem i takim fizycznym i psychicznym właśnie myślę, że ta praca przygotowuje do takich programów i do wielu innych wydarzeń w życiu. Ale jak to z twojej perspektywy wygląda? Co najbardziej ci ta Ochotnicza Straż Pożarna dała?
10: Ochotnicza Straż Pożarna dała mi przede wszystkim to, że mam dyscyplinę do tego i właśnie realizuję swoje cele konsekwentnie, pomimo tego, że jestem kobietą i gdzieś dążę do tego, żeby pracować w Państwowej Straży Pożarnej, nie poddaję się i będę realizowała swoje cele.
1: Też obydwoje jesteście związani z kalisteniką. Może tutaj ciebie właśnie zapytam też, jak duży wpływ ćwiczenie kalisteniki miało na ten program?
11: Bardzo duży, no bo kalistenika to bardzo buduje twoją wytrzymałość ciała, kontrolę nad swoim ciałem, więc to naprawdę bardzo dużo na pewno pomogło. Też kalistenika dzieli się na statyczną i dynamiczną. Ja chodzę z tej statycznej i dynamicznej po trochu, więc no bardziej ta dynamiczna część mi pomogła, bo tam no nie ukrywamy na tym torze, no biegniesz i trzeba mieć kontrolę nad swoim ciałem, w bujaniu się i tak dalej, a kalistenika to daje.
1: Abyś nam mógł jeszcze troszeczkę rozwinąć temat tej kalisteniki, bardziej rozwinąć tą statyczną i dynamiczną właśnie.
11: Statyczna część to są pozycje, które robimy w bezruchu. Trzeba je przytrzymać parę sekund, żeby się zaliczyły, jak jesteśmy na zawodach. I to są elementy głową do ziemi lub plecami do ziemi. A dynamiczna część to jest bujanie się na drążku z obrotami wokół drążka 360, 540, różne przeloty nad drążkiem, jak na przykład można zobaczyć w telewizji gimnastyków, co na drążkach też tak się bujają.
1: Tutaj nasi słuchacze niestety Patrycji nie widzą, ale to jest naprawdę drobniutka, szczuplutka dziewczyna. Powiedz mi w takim razie, no jak ty radzisz sobie z tą kalisteniką?
10: Ja zaczęłam ją trenować 5 miesięcy temu właśnie z Kamilem i bardzo dobrze sobie teraz coraz większy progres robię i zaczynam brać udział w zawodach.
1: Ale czy właśnie ta masa twojego ciała, to jak wyglądasz, nie przeszkadza? To, że jesteś naprawdę takim drobniutkim człowiekiem?
10: Właśnie to jest na plus. Przez to, że jestem niska i gdzieś tam siłę cały czas buduję, mam bardzo dobrze zbudowaną masę mięśniową i same plusy to są tego.
1: No i też rozumiem, że polecacie właśnie innym jak najbardziej zacząć kalistenikę. Ty też tutaj wspomniałaś, że chciałabyś, żeby to w Koszalinie stało się czymś takim na porządku dziennym, tak jak, nie wiem, jest koszykówka, siatkówka, boks i tak dalej. No są to popularne, myślę, rzeczy w Koszalinie, jest do tego dostęp, no do kalisteniki nie ma takiego dostępu, więc jaką ty masz wizję, żeby ten dostęp był?
10: To bardziej tutaj chłopaki będą planować, ja mam konkretnie sprecyzowane na różnych dziedzinach sportu, które są właśnie nierozwinięte w Koszalinie i będę je realizowała. To będzie coś typu miejsce, gdzie będzie wszystko związane ze sportem, będą organizowane tam imprezy, będą miejsca do trenowania. Więcej nie mogę zrobić, bo żeby się udało.
1: Ale rozumiem, że słuchacze Radia SK się jako pierwsi dowiedzą.
10: Oczywiście.
1: W takim razie u ciebie jak to wygląda? Też byś chciał, żeby ta kalistenika się jeszcze bardziej rozwinęła w naszym mieście?
11: Tak, dokładnie. Cały czas z naszą ekipą dążymy do tego, żeby ona się rozwijała. Już były pierwsze zawody w styczniu, teraz będą drugie w lipcu. Może się uda je nazwać Mistrzostwami Polski, tak definitywnie, żeby były tylko jedne w Polsce, więc no tu w Koszalinie już prężnie działamy od ponad roku i będziemy to rozwijać. Chcemy, żeby powstał plac pod mostem Monte Cassino. Tam jest takie fajne miejsce i będzie to tak jak w Warszawie, jest też plac do street workoutu i kalisteniki pod mostem.
1: No bo właśnie też myślę, że warto tutaj wspomnieć, że do kalisteniki tak naprawdę nie trzeba żadnego zadaszenia ani nic, właśnie wystarczy drążek i też jeżeli chcielibyście takie miejsce stworzyć, to właśnie jakby to wyglądało?
10: Przede wszystkim mamy plan właśnie z budżetu obywatelskiego stworzyć to miejsce pod mostem Monte Cassino i dalej rozwijać to miejsce. Przede wszystkim tam jest Dolina Smaków, która niekoniecznie wyszła, ale my stworzymy tam miejsce, które będzie właśnie wspierało ludzi i będzie je gromadziło.
1: To ja jeszcze na koniec was zapytam, co wy byście powiedzieli osobom, które chciałyby się zgłosić do takiego programu, ale się na przykład stresują, myślą sobie, że nie, że to nie dla mnie, nie dam rady. Co wy byście powiedzieli?
10: Przede wszystkim, żeby spełniali swoje marzenia i nie myśleli negatywnie, tylko właśnie pozytywnie, a wtedy zajdą daleko.
11: Nie bać się. I do przodu. Jak chcesz coś zrobić, no to zrób to.
3: Jak słyszeliście, dla nich udział w programie był dopiero początkiem. Teraz przed Jakubem i Patrycją ambitny plan stworzenia nowego sportowego punktu na mapie Koszalina.
4: SK Koszalin.
3: A teraz powiemy o kolejnych wydarzeniach zaplanowanych w ramach obchodów 760-lecia Koszalina.
12: Robert Romiński, założyciel Studia Tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowej widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski Dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak corocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turniej. Jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo tego dnia w Koszalinie, ale my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki i wymyśliliśmy taki koncept, że każde dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej o godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
13: Wioleta Wojciechowicz, Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to, co nas bardzo mocno wyróżnia, to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień dzień pełen tańca.
12: Iż corocznie rzeczywiście odwiedzana jest jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chładki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
14: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13:00, Koszalin Arena, tak to się nazywa, plac podorzynkowy. Odbędzie się Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, aktualnie zajmujących ranking w Polsce. Jeżeli mogę coś powiedzieć o zawodach, odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencję, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą 2 konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg. Będzie waga płatu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki. Belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Google Box. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz koszaliński ciężarowiec, tak, pan Wojciech Matusiewicz. Będą 3 konkurencje dla publiczności, także panie, mężczyźni, kobiety będą mogli się spróbować. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci. Będą też pokazy walki, będą pokazy też taneczne, także serdecznie zapraszam. 23 maja, godzina 13, Koszalin Arena, tereny porządkowe.
3: Szczegółowy program Dni Koszalina dostępny jest m.in. na stronie Centrum Kultury 105.
4: SK Koszalin News.
3: Noc Otwartego Sądu zorganizuje 22 maja Sąd Okręgowy w Koszalinie. Dla wszystkich chętnych przygotowano wiele prawniczych atrakcji. Podczas wydarzenia zostanie też odsłonięty kolejny w Koszalinie Julek. Tym razem będzie to jamnański prawnik.
15: Sędzia Małgorzata Przykucka, Sąd Okręgowy w Koszalinie. Sąd w większości ludziom kojarzy się z miejscem, do którego trafiamy wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak, coś nie tak poszło w życiu. My, przystępując już po raz drugi do ogólnopolskiej akcji Noc Otwartych Sądów, chcemy pokazać, że Sąd Okręgowy w Koszalinie jest miejscem rozmowy o prawie, o bezpieczeństwie, a także o zwykłych ludzkich sprawach. Dlatego właśnie otwieramy drzwi Sądu Okręgowego w Koszalinie i zapraszamy wszystkich mieszkańców, dzieci, dorosłych, młodzież, seniorów. Nie trzeba znać prawa ani mieć garnitur, wystarczy zwykła ludzka ciekawość. My z kolei obiecujemy, że pokażemy sąd z tej innej strony, która jest całkowicie odmienna niż ta, z którą spotykamy się w nagłówkach czy w filmach.
16: Czyli z jakiej strony?
15: Z takiej, że przede wszystkim człowiek w todze to nie jest osoba oderwana od rzeczywistości. To jest zwykły człowiek też, który rozumie ludzkie problemy, że sąd to nie jest niedostępna twierdza, że to jest miejsce, w którym ludzie przychodzą po ochronę prawną. My jesteśmy wszyscy tutaj pracujący w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, od sędziów, poprzez urzędników, administrację, jesteśmy dla ludzi.
16: Taki pokutujący w polskim narodzie stereotyp nie dotyczy samych sędziów, właśnie pracowników, prawników, tylko systemu. Chodzi o to, że po prostu przede wszystkim bardzo długo czeka się na rozstrzygnięcia, prawda? I to jest największy problem. Ostatnio pojawiły się w ostatnich latach też inne problemy, czego wynikiem chociażby wracanie do spraw, które już zostały rozwiązane, w których zostały wydane wyroki.
15: Tak, to prawda. Wymiar sprawiedliwości niestety mierzy się z bardzo dużym problemem i problemem systemowym, problemem konstytucyjnym. W tym całym bałaganie, który jest, my sędziowie spotykamy się po prostu z ludzkimi sprawami. Staramy się je rozwiązywać. Myślę, że taką największą bolączką dla obywateli jest właśnie czas oczekiwania na rozprawy. Ja nawet wyznaczam już terminy na przyszły rok, na kwiecień 2027 roku. I proszę mi wierzyć, że za każdym razem, kiedy wydaję zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy, to drży mi ręka, bo wiem, że ludzie czekają na ten ten termin, a ja po prostu nie mam kiedy, bo wszystkie terminy są zajęte.
16: Czy jakieś należy tworzyć grupy zorganizowane do tego zwiedzania sądu, czy po prostu przyjść, poczekać i grupami będzie się wchodziło, uczestniczyło w tym całym programie?
15: Od godziny 8:30 do 15:00 już w zasadzie mamy zajęte miejsca, to były grupy zorganizowane dla szkół, natomiast od godziny 16:00 zapraszamy mieszkańców i przewidziane są dwa wejścia, o godzinie 16:00 i o godzinie 17:00 i będzie przed sądem osoba, która będzie zbierała grupy i wraz z przewodnikiem będzie można wejść do sądu okręgowego.
16: Jakiś dokument tożsamości trzeba mieć ze sobą?
15: Tylko dokument tożsamości, trzeba będzie się wpisać na listę, no to ze względów bezpieczeństwa, to są wymogi ochrony.
16: No i jak już taka osoba się zapisze, doczeka się wejścia, to co ją tutaj czeka?
15: No czekają wiele atrakcji. Przede wszystkim jeszcze przed budynkiem sądu będzie stanowisko Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej i Straży Pożarnej. Tam będzie można zapoznać się ze sprzętem, jak to wygląda, porozmawiać. Oprócz tego na pierwszym piętrze Sądu Okręgowego będzie przewidziana Aleja Zawodów. Tam będą przedstawiciele wszystkich naszych partnerów. Nie tylko zawodów prawniczych, ale także będą mediatorzy, Stowarzyszenie Młodzi Młodym oraz służby mundurowe. Dodatkowo Stowarzyszenie Młodzi Młodym przewidziało swój punkt, który będzie piętro niżej, na tym niższym parterze, gdzie będzie można porozmawiać z psychologiem, z terapeutą, zasięgnąć też krótkiej porady, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie przewidziany punkt Less and Rescue, czyli punkt nauki udzielania pierwszej pomocy. Przewidziana jest o godzinie 16:00 symulacja rozprawy rozwodowej, więc serdecznie zapraszamy. Będzie można zobaczyć, jak wygląda taka rozprawa, jak się zachowują pełnomocnicy, jakie wnioski składają, jak sąd, jak należy się zachować przed sądem.
16: To będzie jakoś fabularyzowane, w sensie będą też kłótnie dwóch stron na sali sądowej?
15: Tak, tak, tak, jak najbardziej. Mamy przewidziany scenariusz i mam nadzieję, że będzie on ciekawy dla mieszkańców, taki z przytupem, ale nie będę tutaj spoilerować. O godzinie 16:45 przewidziane jest wystąpienie Akademii Sztuk ze Szczecina. Przyjeżdża chór i oni z kolei zaprezentują muzykę, najpiękniejszą muzykę świata, także też serdecznie zapraszamy. No i oprócz tego na mieszkańców czeka punkt nazwany przez nas Court Tour, czyli mieszkańcy wraz z przewodnikiem otrzymają mapę i będą mogli zajrzeć w zakamarki sądu, nie tylko salę rozpraw, ale jak wygląda sekretariat, jak wygląda gabinet sędziego, niebieski pokój, pokój zatrzymań, biuro obsługi interesanta, jak poruszać się na przykład w biurze obsługi interesanta. No i mam nadzieję, że też uda się i będą mieszkańcy zadowoleni zobaczyć miejsce, gdzie mamy archiwa, czyli nasze podziemia, które jest bardzo atrakcyjne.
3: Przypomnijmy, noc otwartego sądu w piątek 22 maja od 16:00 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie przy ulicy Wareńskiego, a z sędzią Małgorzatą Przykucką rozmawiał Marcin Pieca.
4: SK Koszalin.
3: Pomoc, integracja i mnóstwo pomarańczowej energii. Nadchodzi festiwal organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia wyjdą do mieszkańców, by pokazać, czym zajmują się na co dzień. Na miejscu poza prezentacją organizacji czekać będzie mnóstwo atrakcji. O tym, co dokładnie znalazło się w programie i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla miasta, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
17: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
18: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
9: Zbliża się festiwal organizacji pozarządowych. Kiedy będzie mieć ten festiwal miejsce? Czy dalej można się zgłaszać?
17: Tak, jak najbardziej. Festiwal organizacji pozarządowych to jest już stałe wydarzenie w kalendarzu naszego miasta i tam z kolei organizacje pozarządowe to jest główny aktor tego wydarzenia, czyli koszalińscy społecznicy i społeczniczki pokazują mieszkańcom to, co robią na co dzień, pokazują swoją aktywność, swoją siłę. Szukamy, oczywiście cały czas mamy przestrzeń po to, żeby organizacje się zgłaszały do nas. Wszystko to musimy ustalić, ale już niedługo, więc trzeba się spieszyć, bo my to wszystko będziemy musieli w przestrzeń fizyczną zmieścić. Natomiast tak, zainteresowanie jest i ze strony organizacji, co nas bardzo cieszy, bo to już jest przecież kilkanaście lat tego wydarzenia, ale też zachęcamy i co roku mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat, to wszystko na festiwalu.
1: No i właśnie co w tym roku w programie, czy będą jakieś nowości?
18: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa z sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy, mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
1: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
18: Tak, oczywiście, że tak. Każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działania.
1: A jakie jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
17: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniapozarządowa.pl. Tam można wypełnić go i wtedy my się będziemy kontaktować, żeby ustalać szczegóły. Można oczywiście zadzwonić, można przyjść na Dworcową w godzinach 8-16. Bardzo chętnie zachęcamy jeszcze do tego. Poza tym, co przed chwilą można powiedziała, oczywiście będzie ścianka wspinaczkowa, bo to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem od kilku lat, więc specjalnie na życzenie mieszkańców tą ściankę znowu ściągamy. Pokazy różnego typu sprzętu, scena przecież bardzo duża z różnymi występami, także między tymi godzinami 12 a 16 na pewno dużo fajnych rzeczy czeka na wszystkich, którzy tam się znajdą.
1: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpi już?
17: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z kosza Lińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Bieliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania. Więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
1: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako Koszalinia? Niektórzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować.
18: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
3: Festiwal organizacji pozarządowych 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: Wiemy, jakie gwiazdy zagrają podczas tegorocznych Dni Ziemi Sianowskiej. Będzie to królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz, a także Oskar Cyms, zespół Video i DJ Sibul. Dwudniowa impreza na stadionie w Sianowie odbędzie się 12 i 13 czerwca. W programie oprócz koncertów wiele innych atrakcji. O szczegółach burmistrz Maciej Berlicki i organizatorzy z Sianowskiego Centrum Wiedzy.
19: Ja jestem przekonany, że jak co roku będzie to wydarzenie czerwca na Pomorzu Środkowym. Ja to bardzo swobodnie mówię, bo wiem, że tak jest. Wiem, że oprócz wielu mieszkańców gminy miasta Sianów przyjeżdża do nas wielu gości z zewnątrz. Jest też wiele osób, które nie dość, że czekają na to wydarzenie, to też piszą w różnych informacjach, nie tylko do mnie, ale do osób, które są za mną, pytając kiedy odbędą się Dni Ziemi Sianowskiej, bo czasami to są osoby z Sianowa, z gminy Sianów, które pracują, czy mieszkają dalej od nas i planują urlop, żeby przyjechać na Dni Ziemi Sianowskiej. W tym roku to 12-13 czerwca. Jak zwykle wiele atrakcji dodatkowych na stadionie czy miasteczku, już można powiedzieć, festiwalowym, bo od wielu lat tak nazywamy to miejsce. I gwiazdy, bo to jest zawsze najważniejsze. jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar, Cyms i Sibul, w sobotę to Wideo, a po Wideo Maryla Rodowicz. Całe wydarzenie otoczone jest dużą ilością dodatkowych wydarzeń, dodatkowych elementów, które będą odbywały się przez te dwa dni. Wszystkich serdecznie, serdecznie zapraszam. Rezerwujcie czas.
7: Kowalczyk Aleksandra, dyrektor Sianowskiego Centrum Wiedzy. Ja jestem ogromnie wdzięczna temu zespołowi za mną, który wspiera mnie od samego początku realizacji. Robimy już po raz 15 Dni Ziemi Sianowskiej w tym formacie, jaki mamy w ostatnich latach do czynienia. Mam nadzieję, że Sianowskie Centrum Wiedzy jako organizator i Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, służbami informacyjnymi, porządkowymi, medykami zadbamy o to, żeby Państwo bawili się na tym stadionie wspólnie, bezpiecznie, żebyśmy czuli się fajnie, w fajnej, rodzinnej atmosferze. O to nam przede wszystkim w tej imprezie chodzi. Oczywiście ważne są występy artystyczne naszych gwiazd. Ważne są występy artystyczne naszych uczestników zajęć, warsztatów w Sianowskim Centrum Wiedzy, bo to dla nich ogromny egzamin i ogromne wyzwanie, a ich będzie można już na naszej scenie zobaczyć w piątek od godziny 17. Ważny jest także mecz urzędnicy-rzemieślnicy, który będzie też w piątek o godzinie 17, czy turniej wiedzy o gminie Sianów. Ta cała otoczka ma spowodować, że my w Sianowie to są właśnie te dni, w których mamy być szczęśliwi, mamy doceniać miejsce, w którym żyjemy i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. Oczywiście wstęp na wszystkie atrakcje zorganizowane przez Sianowskie Centrum Wiedzy i Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie jest bezpłatny.
20: Katarzyna Grudzień-Kuśka, Sianowskie Centrum Wiedzy. W sobotę zaczynamy mocnym akcentem, czyli potyczki na wesoło. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność, zgłaszanie się do nas. Potrzebujemy 6 drużyn, 6 osobowych. Będzie 6 konkurencji, pula nagród 2000. Czekam na Wasze zgłoszenia. Będzie nowość w tym roku. Będzie profesjonalny sędzia, który będzie sędziował. Będzie zmieniona koncepcja. Dużo atrakcji. Nie tylko siłowe i nie tylko bieganie. Też trzeba będzie ruszyć głową, więc naprawdę zapraszam. Zgłaszamy się wysyłając maila na adres imprezy@scw.com.pl.
21: Maciej Lewandowski, prezes Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem. Nie tylko się będziemy bawić fantastycznie jak co roku, ale też mam przyjemność poprowadzić akcję charytatywną. Będziemy zbierać na podopiecznych fundacji. Fundacja posiada takich osób 8. Są to osoby w wieku od 4 do 76 lat. Wspieramy ich w leczeniu, w rehabilitacji, zakupu leków i w codziennej pomocy, w normalnym funkcjonowaniu. Są to choroby przewlekłe, nieuleczalne. Zachęcam Państwa już dziś. Będziemy mieli swoje stoisko w standardowym miejscu. Namiot będzie oznaczony z logo fundacji. Tam będziemy prowadzić zbiórkę pieniężną, akcję, licytację, loterię fantową.
22: Tomasz Przygódzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie. Szanowni Państwo, Dni Ziemi Sianowskiej to dobra zabawa dla wszystkich. Nie zapominamy o najmłodszych. Potężna strefa zabaw dla dzieci. Dmuchańce, które oczywiście jak co roku będą dla nich bezpłatne. Poza tym jak rokrocznie odwiedzi nas Wesołe Miasteczko naszych partnerów Szczech, gdzie również potężna strefa zabaw dla dzieciaków i nie tylko. Dni Ziemi Sianowskiej to także duża strefa gastronomiczna, a także zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Sianów. Mamy jeszcze wolne miejsca, jeżeli są chętni, to mamy miejsce, aby wystawili swoje stoiska i zapromowali się na tej największej imprezie Pomorza Zachodniego.
7: Całość imprezy pochłonie kwotę około 500 tysięcy złotych, z czego część zostanie zwróconych w ramach wyłączności cateringowej, która została już rozdysponowana, oraz sponsorów, którzy też się do nas zgłaszają na wykup powierzchni reklamowych podczas trwania imprezy. Impreza rokrocznie w punktach kulminacyjnych zrzesza około 7-8 tysięcy mieszkańców, a w przeciągu dnia jednego 15 tysięcy ludzi przechodzi przez stadion w czasie trwania jednego dnia i to mamy ustalone wspólnie ze służbami porządkowymi informacyjnymi.
3: Dni Ziemi Sianowskiej zakończy pokaz laserów i zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Hess. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
3: Ekipa Projekt Bez Budżetu wystąpi 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Czeka na Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie.
0: Projekt bez budżetu zaprasza na Too Late Show.
5: Szymon Łądkowski i...
6: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
23: Cześć, Marcin Łuciów.
9: No i wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105?
6: Teraz nazywamy się Projekt bez budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie. Jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej, porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
9: No i co się znalazło w programie, co będzie się działo, czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
23: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na, no, głównie na was liczymy, na waszą kreatywność. My odegramy to, co wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać.

0: sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest przepraszam, Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam trzech chłopów i to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Na szczęście Marcin smutny jest, spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No Łysy się zrobił strasznie zarozumiały, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdor na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie, nie?
1: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj, jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które Koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
2: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich. Co się jeszcze pojawia? Pamiętam, że na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytamy o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak, no i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. I to ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić? No, przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
1: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
0: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu zatłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
2: Improwizować tło też trzeba umieć.
0: Dokładnie tak, ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. I gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie, nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje, dajemy sobie bardzo dużo uwag, to nie tak, tamto nie tak, oczywiście najwięcej dostaję ja, wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. Jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
1: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
0: No będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, w której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają.
3: Platonicznie,
0: a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
1: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
0: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
1: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
4: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności i pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać. Ada będzie to grać z którymś z nas. Stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej bały albo coś takiego. To jest no

0: Chyba fajna gra, no i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową, czy coś takiego.
1: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
0: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu, i moje wnuki, i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku, bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica nawet Białogard ma dworzec.
2: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
0: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład, dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
2: Nie, ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które chciałem w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
2: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
0: Czas pokaże.
1: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
0: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
1: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
3: No właśnie, jak chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
0: na pewno
3: bardziej się w sobie zakochać. Mało czasu na sobie patrzą w oczy.
0: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w koszei nie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzowsku, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada jest na doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
1: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
3: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł, tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
0: Fajny!
3: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej i z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
1: Dlaczego Marcin ma ksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
3: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd niepohamowanie czasami w słowach bezsensownych, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jak jego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
1: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
3: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
4: Improwizacje, scenki oraz stand-up to wszystko 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Początek o godzinie 19.
5: SK Koszalin News.
4: Wielkie święto studentów koszalińskich uczelni, czyli juwenalia, startują w najbliższy poniedziałek. Parlament studentów przygotował na ten czas wiele atrakcji, nie tylko dla żaków, ale dla całej społeczności Koszalina. Od dzieci po osoby, które studencki czas mają już dawno za sobą.
6: Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Juwenalia dla wszystkich studentów trzech uczelni Politechnika Koszalińska organizuje, również dla Wyższej Szkoły Straży Granicznej, również dla PANS-u. Myślę, że będzie fajna zabawa. Młodzież przygotowuje wiele atrakcji na terenie osiedla. Dni Koszalina zaczynają się od czwartku. My kończymy juwenalia w czwartek, tak żeby później już wypoczęci studenci mogli jeszcze pójść na koncerty, więc bawimy się cały tydzień. Od niedzieli, bo duszpasterstwo, czwarta uczelnia w naszym Koszalinie zaczyna mszą świętą.
7: Sekretarz Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej Karolina Chreptowicz. Ja opowiem trochę bardziej w szczegółach o tym, jak będziemy się bawić. Rozpoczynamy o 11 w poniedziałek na rynku staromiejskim. Zapraszamy wszystkich studentów oraz uczniów szkół średnich, także młodszych. Będziemy rozpoczynać z przytupem, bo oprócz bitwy rektorów, jak to jest w klasyce, mamy w planach także przeprowadzić familiadę studenci kontra rektorzy, pokaz mody czy występ naszych cheerleaderek. Później po krótkiej przerwie zapraszamy także wszystkich licealistów i studentów, ale także rodziców z dziećmi na nasz kampus na Śniadeckich. Tam odbędą się targi kół naukowych i organizacji studenckich. Będą pokazy między innymi tańca, chóru, tak samo cheerleaderek. Później po targach kół naukowych, na których będziemy mogli poznać inicjatywy naszych studentów, odbędzie się pokaz fire show. Tańcerze tak jak co roku zatańczą z ogniem, będzie gorąco, po czym odpalimy hasiory i tutaj zapraszamy też na coś nowego, co wymyśliliśmy razem z naszymi kolegami z parlamentu, czyli pokaz fajerwerek do muzyki, synchronizowany, mamy nadzieję, że się spodoba. We wtorek studenci pokażą, jak mogą się bawić na osiedlu akademickim. Będziemy mieli scenę, na której będą przeprowadzane konkursy, zjazd food trucków, różne atrakcje, takie jak malowanie twarzy, robienie warkoczyków, czy różnego rodzaju tatuaże, konkurencje, grill akademicki, gofry. Mamy bardzo dużo rzeczy przygotowanych. Będzie także dzień sportu, na którym nasi atleci będą mogli pokazać swoje wyczyny sportowe. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciekawa dla studentów aktywność, szczególnie, że będzie połączona z grą terenową. Później w środę, w związku z tym, że my jako studenci dostaliśmy tutaj wejściówki na koncerty, chcieliśmy także przygotować coś od siebie dla miasta i organizujemy koncert kapel studenckich z całego Pomorza. Będą między innymi kapele z Gdyni, z Gdańska, ze Szczecina i tutaj od nas z Koszalina. Będzie muzyka rockowa, metalowa, alternatywna, tak żeby młodzież, ale też dorośli mogli się pobawić, więc zapraszamy w środę od godziny 18 na osiedle akademickie na nasze koncerty. Tak samo będą food trucki, różne atrakcje, w których będzie można wziąć udział. No i w czwartek jako imprezą zwieńczającą będziemy bawić się ze wszystkimi studentami w muzie, a później na koncertach przygotowanych przez miasto, więc mamy nadzieję, że studenci pokażą też, że można się fajnie bawić u nas w mieście, chociaż nie jest nas aż tak dużo jak kiedyś.
4: Koszalińskie juwenalia rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają do 21 maja.
5: SK Koszalin.
4: Już po raz 14 w Koszalinie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Zaplanowano go w niedzielę 24 maja.
8: Arkadiusz Wilman, Rycerze Kolumba w Koszalinie. To już tradycja w naszym mieście, to już rytuał, a my uważamy, że rytuały są ważne, zwłaszcza jeżeli ten rytuał jest związany ze spotkaniem, bo cała nasza idea, czyli organizacja Marszu dla Życia i dla Rodziny, polega na tym, aby się spotkać. Spotkać się w gronie ludzi, dla których ważne są te dwie wartości, życie i rodzina. Chodzi oczywiście o osoby, które realizują te wartości, czy dbają o nie na różnych płaszczyznach, w różnych formach. Dziś

0: wakacje, które dzisiaj przedstawiciele tutaj, prezesi, siedzą przy tym stole, przechodzą transformację energetyczną i będą również wytwórcami, no, w przypadku MEC-u to już się działo, w energii cieplnej, ale teraz również energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby też wykorzystywać potencjały, które mamy w tych spółkach na własne potrzeby wewnątrz miasta Koszalina. I to teraz inicjujemy. Nie ma tutaj wszystkich przedstawicieli wszystkich spółek, które być może kiedyś w przyszłości dołączą. Chodzi teraz o to, żeby to, co teraz stworzymy, żeby się jak najbardziej bilansowało, czyli to, co będzie wytwarzane, żeby też było użytkowane wewnątrz tego klastra. Także zaczynamy od takiego zestawu, ale jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości będziemy to poszerzać, powiększać. Także to jest start, to jest początek. Jestem absolutnie przekonany, że to jest historyczny dzień dla miasta Koszalina.
1: Nazywam się Robert Sidełko, jestem pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw transformacji energetycznej. Proszę państwa, rok czasu. Rok czasu dyskusji, rozmów, stawiania trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Rok czasu konsultowania się, konfrontowania się z innymi, którzy już tą drogę przeszli. To był czas dosyć trudny, ale wypracowaliśmy pewien konsensus. Doszliśmy do wniosku, że aby ta transformacja mogła się dokonać, trzeba temu nadać pewną treść, ale i również formę. Biorąc pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, co jest tutaj szalenie istotne, ale również kontekst prawny. W związku z tym koszaliński klaster energetyczny jest naszym celem. Stworzyliśmy cele cząstkowe, umieściliśmy je na osi czasu. Określiliśmy również kamienie milowe. To wszystko było prezentowane podczas spotkania pana prezydenta z mieszkańcami Koszalina, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Idziemy do przodu, mając świadomość, że przed nami jest bardzo dużo wyzwań. Podpisanie listu intencyjnego będzie skutkowało, mam głęboką nadzieję, powołaniem klastra jeszcze w tym roku. To jest ten kamień milowy, o którym wspominałem, pierwszy kamień milowy. Może wydawać się, tak jak prezydent powiedział, że ta grupa interesariuszy, dokładnie czterech, w tym samorząd, jest mała na początku. Rzecz polega na tym, drodzy państwo, żeby dobrze wystartować. To oznacza odpowiednie zbilansowanie mocy popytowej i podażowej. Popyt na energię elektryczną w naszym mieście jest olbrzymi. To jest ponad 360 gigawatogodzin energii elektrycznej. Takie jest zapotrzebowanie Koszalina. Same struktury podlegające pod samorząd to jest około 26 gigawatogodzin energii elektrycznej. To są koszty olbrzymie, które ponoszą mieszkańcy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość zmniejszenia tych kosztów, ale jest jeden warunek. Trzeba wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, energia solarna, również planowane przez spółki komunalne inwestycje w zakresie tych zasobów, które są już w tej chwili dostępne. To wszystko napawa dużym optymizmem i uzasadnia tezę, że osiągniemy ten cel, do którego dążymy. Transformacja energetyczna ma wprowadzić element niezależności energetycznej, co nie oznacza bynajmniej, że całkowicie się odetniemy od źródeł energii. To jest niemożliwe. Ale w znacznym stopniu uniezależnimy się od dostawców energii z zewnątrz. Tym targetem, celem, który chcemy osiągnąć, który będzie jak gdyby konsekwencją podpisania tego listu intencyjnego, jest złożenie dokumentacji o zarejestrowanie klastra. W międzyczasie będą się działy wszystkie działania polegające na przygotowaniu tej dokumentacji, co nie jest siłą rzeczy rzeczą prostą, ale w tym czasie również już planujemy pierwsze działania, które mają zaskutkować zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych, kosztów operacyjnych dla tych podmiotów, które wchodzą w pierwszej fazie do planowanego klastra energetycznego. Ja mogę oczywiście powiedzieć, jakie są korzyści dla mieszkańców w dłuższej perspektywie. Więc tak, po pierwsze, drodzy państwo, wprowadzenie idei klastra to jest wykorzystanie wszystkich bonusów, które daje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Przypomnę, że nowelizacja tej ustawy miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Tam są zapisane ustawowe bonusy i z nich możemy korzystać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To jest pierwsza rzecz. Korzystanie zatem z bonusów ustawowych. Natomiast druga rzecz to są możliwości, które się tworzą pomiędzy członkami klastra już w strukturze wewnętrznej, czyli zawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy nimi. Podam przykład. Załóżmy, że jedno z przedsiębiorstw komunalnych podpisuje umowę bezpośredniej dostawy energii od kogoś, kto jest członkiem klastra, a jednocześnie jest producentem, w cudzysłowie producentem energii. I wówczas może taka operacja

0: powoduje efektywne zmniejszenie kosztów, na przykład biletów komunikacji miejskiej, bo można w pewnych optymalnych sytuacjach znacznie obniżyć koszt energii. Klaster energetyczny jest wspólnotą celu. To jest gospodarowanie się zasobami energii, które są w klastrze. To jest kwestia dostępności do magazynów energii, które również będą elementem klastra. To jest kwestia negocjowania cen zakupu energii od sprzedawców, więc szereg różnych działań, które się prowadzi, optymalizujących jak gdyby koszty energii dla członków klastra. Oczywiście mniejsze koszty operacyjne dla członków w sposób pośredni przełożą się również na mniejsze koszty świadczonych usług. Taka jest idea i ten cel, do którego dążymy. Klaster energetyczny jest definiowany jako przedsięwzięcie biznesowe, komercyjne. Natomiast mój udział jako pełnomocnika miasta, jako powiedzmy mieszkańca miasta, jest również szalenie istotny aspekt środowiskowy. Czyli nie tylko kwestie optymalizacji kosztów operacyjnych co do spółek komunalnych, firm prywatnych jest rzeczą kluczową, ale również z punktu widzenia mieszkańca, czyli takiej osoby jak ja, ale myślę, że całej naszej społeczności, jest też aspekt środowiskowy. I ja jako pełnomocnik prezydenta jak gdyby za tą kwestię odpowiadam i mocno jak gdyby pilnuję tego aspektu.
1: Piotr Dudziak, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze MEC. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor, wcześniej pan prezydent, to czemu służy podpisanie tego dokumentu, to nie tylko klaster energetyczny, ale tak jak zauważył pan profesor, wykorzystanie wszystkich narzędzi rynkowych do tego, aby wykorzystać lokalny potencjał, potencjał energetyczny. Jak się spojrzy na miasto Koszalin, na region miasta Koszalina, wyraźnie dostrzega się ten potencjał energetyczny, który de facto jest do zagospodarowania, a który na chwilę obecną jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. I teraz zagospodarowanie tego potencjału może się odbywać w kilka sposobów. Jeden sposób poprzez bezpośrednie skorzystanie z energii odnawialnej, bezpośrednio dla odbiorców końcowych, bezpośrednio dla przedsiębiorców komunalnych, co de facto, tak jak pan prezydent zauważył, w dobie rosnących kosztów paliwowych będzie się przekładało na to, że ceny nośników energetycznych będą stabilne. Ale z drugiej strony, Koszalin to również przedsiębiorcy, to również biznes, który tak naprawdę bezpośrednio wpływa na, nazwijmy to, dobrobyt funkcjonowania Koszalina i społeczeństwa koszalińskiego. I teraz tego typu przedsięwzięcie, które planujemy zawiązać, w szczególności dla naszego przedsiębiorstwa, wiąże się z tym, że poprzez współpracę, o czym też wspomniał pan prezydent, poprzez współpracę równoległą pomiędzy przedsiębiorcami, które każde ma coś do wygenerowania, będziemy wytwarzać określone dobro, które nie będzie kosztowało tyle, ile standardowo na rynku w Polsce kosztuje, tylko będzie tańsze. To da możliwość rozwoju miasta Koszalin, rozwoju strefy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i to, co na początku wybrzmiało. Dzisiaj jesteśmy w tym przedsięwzięciu w bardzo małym gronie, gdzie spośród spółek miejskich jest prywatna spółka, która jest wytwórcą energii z paneli fotowoltaicznych. Natomiast zamierzenia klastra, idea fix tego działania jest to, że po zarejestrowaniu w określonej formule klaster będzie się rozwijał i liczymy na to, że w krótkim horyzoncie czasu będziemy poszerzać klaster o kolejne przedsiębiorstwa, które do utrzymania stabilności nośników energetycznych, ceny nośników energetycznych będą miały swój wkład. A przede wszystkim poprzez rozwój gospodarczy Koszalina będziemy w stanie zagwarantować to, że społeczeństwo będzie się żyło lepiej i ten dobrobyt, o którym wspomniałem wcześniej, będzie na dużo wyższym poziomie. Na przykład pierwszy, no tutaj w przypadku tych członków, które dzisiaj mamy do czynienia, firma jest producentem energii elektrycznej, którą w chwilach szczytowych nie jest w stanie odsprzedać na rynku, ponieważ w momencie, jak świeci słońce, zresztą ostatni weekend pokazywał, fermy wiatraków wokół Koszalina stały, a wiatr wiał i to mocno pokaźnie. Dlaczego? Dlatego, że system elektroenergetyczny był przeciążony i nie był w stanie odebrać energii elektrycznej, a w sytuacji, o której my mówimy, przy współpracy operatora energetycznego, z którym bardzo dobrze się współpracuje, jesteśmy przekonani, że uda nam się tą energię dostarczyć i wykorzystać, przez co my będziemy mogli wtedy dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw komunalnych zakupić tę energię po bardziej preferencyjnych warunkach, niż to standardowo występuje. A to jest taki skromny przykład. Ja Państwu tylko podam. System elektroenergetyczny w ubiegłym roku miał nadwyżkę energii elektrycznej z OZE niewykorzystanej na poziomie około 1,3 terawattogodziny. To jest bardzo dużo energii elektrycznej, która pozwoliłaby na kilkumiesięczne zasilanie takiej aglomeracji jak Warszawa, może nawet więcej niż Warszawa, może na 4-5 miesięcy. To jest to, czego już Polska dysponuje takimi systemami wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej, a która do końca jest niewykorzystana. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, zresztą to obserwujemy, jak się przyjeżdża tutaj w obszar nadmorski, Koszalin, sąsiednie okręgi, to widać, jak te inwestycje rosną. Jeżeli wykorzysta się narzędzia, które są dzisiaj dostępne na rynku, które są, to perspektywa rozwoju Koszalina i zabezpieczenia ludzi, społeczeństwa, firm, nośniki energetyczne, które są kluczowe w realizacji wszelkich procesów i biznesowych, i życia społecznego, istnieje na to, żeby to będzie scena stabilna, będzie podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie chcę wspominać, że będzie taniej, bo zawsze mamy tą inflację, ale na pewno będzie to konkurencyjne w stosunku do innych rynków krajowych. Z jednej strony by można powiedzieć, tak, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, prawda? Tylko z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy ta energia jest tutaj nadal jeszcze potrzebna, czy co my z nią zrobimy? I na to jest potrzebne właśnie takie stowarzyszenie gospodarcze. Dzisiaj mówimy o tym klastrze energetycznym, który poprzez opracowanie strategii będzie kreował rozwój tego rynku. Jeżeli klaster energetyczny może dotyczyć powiatu albo sąsiednich gmin, to wtedy w takiej formule gospodarczej jesteśmy w stanie wypracować. Potrzebny jest tyle fotowoltaiki, tyle wiatraków dla systemu elektroenergetycznego. Powtórzę znowu z operatorem dystrybucyjnym, który tutaj jest na miejscu. Rozmowa, a co możemy wprowadzić do systemu. Połączenie tych kompetencji, które dysponujemy, pozwoli na to, że to, co jest tutaj, będą się mogły rozwijać, na przykład panele fotowoltaiczne, kolejne wiatraki. Będziemy wiedzieć, co z tą energią zrobić i nie będzie sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, że wiatraki, które są, nie pracują, panele fotowoltaiczne nie sprzedają energii elektrycznej. Ideafix. Wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tej współpracy. Nie jest to forma działalności gospodarczej, także tutaj w tym przypadku to jest właśnie bardziej w formie takiego stowarzyszenia, do której dopraszane będą podmioty, które w ramach podpisanej wzajemnej umowy o współpracy będą generować określone zadania w obszarze energetycznym. To nie musi być tylko i wyłącznie energia elektryczna. Podkreślam, jest tyle nośników na rynku energetycznych odnawialnych, że Koszalin ma bardzo duże szanse na to, że przy dobrej zagospodarowaniu i rozwoju tych wszystkich obszarów, no będzie wyjątkowym miejscem w Polsce, że rzeczywiście będziemy mieli bardzo duży udział energii odnawialnej w całym tym miksie energetycznym, który będzie. Jeżeli nie fotowoltaika, jeżeli nie wiatr, to co jeszcze, tak? Na przykład biogaz albo biometan, na przykład wodór. Są to technologie, które dzisiaj są już na rynku z różnym poziomem opłacalności, ale no bo biznes się kręci tam, gdzie to jest opłacalne. Ale spoglądając na to, gdzie jesteśmy my tutaj na miejscu, no to wszystko nabiera zupełnie innego charakterystyki, którą możemy to wykorzystać. Pojedyncze przedsiębiorstwo nie będzie miało takiego potencjału, żeby zrealizować jakikolwiek z tych projektów. Natomiast jeżeli mówimy o wielu przedsiębiorcach z udziałem w szczególności miasta, które jest kluczowym członkiem tego typu organizacji, to jestem przekonany, że wprowadzimy bardzo szybko kolejne technologie, które pozwolą na, powiedzmy, dzisiaj ponadstandardowe produkcje i wykorzystanie wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła. Mogę tu zadeklarować jako nasza firma MET, no już w tym roku będą pierwsze pierwiastki tego, że będzie pojawi się część udziału zielonej energii w tym, co wytwarzaniu naszego ciepła. Także to już jest kluczowe, że my już tutaj pierwsze ruchy robimy. To nie jest bezpośrednio powiązane z tym, co się dzieje w zakresie klastra energetycznego, bo tutaj też poczyniliśmy pierwsze ruchy, a jesteśmy, że tak powiem, domówieni właśnie z firmą odnośnie zakupu energii elektrycznej, ale to jesteśmy w procesie. To niestety są jeszcze pewne uwarunkowania prawne, które musimy przejść i teraz w zależności od tego, czy się uda pewne rzeczy zrobić, to zrealizujemy i będzie, jeżeli nie, no to nie będzie. Kluczowym jest natomiast, patrząc przez pryzmat samego klastra, czy spółdzielni energetycznej, bo to jest też jedna z form, o której myślimy, aby ją wykorzystać, no to sam klaster, nadanie statusu klastra jako klastra takiego prawnie obowiązującego, tak jak pan profesor powiedział, mamy ambicje, aby to się stało do końca roku, bo to wbrew pozorom nie są tylko dokumenty, tylko to jest odpowiednie zbilansowanie i połączenie odpowiednich odbiorów. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie samej energii odnawialnej OZE, taki w sposób bezpośredni, aby się pojawiła w systemie, jeżeli uda się formalnie dopiąć pewne tematy umowne, to myślę, że też się pojawi jeszcze ta energia w tym roku. Ale myślę, że tutaj to jest startowe spotkanie, także tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, natomiast jak rozmawiałem z panem profesorem, planujemy tego typu informacje, aby się pojawiały w sposób bieżący.
2: Może pozwolę sobie wtrącić. Zbigniew Nowak, Miejska Energetyka Cieplna. Proszę. Rozmowa o energetyce, jak państwo widzicie, nie jest prosta w przekazaniu, w zrozumieniu. I ona jest tak samo dosyć złożona dla społeczeństwa, dlatego ciężko jednym słowem odpowiedzieć, będzie to 15 zł na kilowatogodzinę, czy nie ma takiej odpowiedzi. Zaś to się dzieje w tle. Wygląda to w ten sposób, że pewne rzeczy to jest proces. Na przykład energetyka cieplna w Koszalinie produkuje ciepło w tej chwili z nieekologicznych paliw. Przechodzimy na bardziej ekologiczne paliwa, no i one naturalnie są droższe. Rzecz w tym, żeby nie była droższa, wyższa cena ciepła dla klienta. Więc robimy wszystko, żeby ta cena ciepła była stabilna albo na tym samym poziomie, albo na podobnym poziomie. No i tutaj wchodzi energia elektryczna. Jeżeli będziemy używać energii elektrycznej odnawialnej, z odnawialnych źródeł, będziemy je mieć w tle, my za chwileczkę sami będziemy produkować energię elektryczną, wówczas te ceny, konkretne ceny, czy te korzyści dla klienta w tym długoterminowym procesie, one będą stabilne. Nie będą rosły. Czy to jest korzyść dla mieszkańców? Wydaje mi się, że tak. No po to te wszystkie zabiegi robimy, żeby to było. No teraz wejście do klastra spółdzielni to jest nic innego jak poszerzenie tej skali, że nie tylko w skali MEC-u, tylko ciepło, ale na wszystkich polach, wszystkich możliwościach. A więc pośrednio albo bezpośrednio te korzyści prędzej czy później dotrą do naszych odbiorców. Najważniejsze jest to, co powiedział pan prezes, żeby nie marnować energii elektrycznej odnawialnej, zielonej, tej taka no, z wiatraków i z fotowoltaiki, która jest do dyspozycji nad morzem, mówiąc krótko, bo tu i wieje i świeci. Robimy to już od półtorej roku. Pierwszą inwestycję MEC rozpoczął, jak państwo wiecie, bo już komunikowaliśmy o tym. Jesteśmy w trakcie budowy pierwszych instalacji kogeneracyjnej. Tam będziemy wytwarzać energię elektryczną, ale to jest za mało. To jest dopiero pierwszy krok. No więc jest wiele pośrednich kroków, żeby dojść do tego skutku, jakim jest stabilna, dobra cena energii, jednocześnie wykorzystując energię z OZE. No więc po to jest taki twór, takie stowarzyszenie, taki klaster czy taka spółdzielnia, żeby nad tym zapanować, żeby zrobić to kompleksowo, żeby wyłowić te wszystkie korzyści z rynku i konkretnie no, zainwestować jak gdyby w Koszalin.
1: Klastrów jest potworzonych, może nie dużo, ale są utworzone klastry. To nie jest pierwszy klaster, natomiast formuła klastra, którą my chcemy stworzyć, to jest formuła klastra, która by miała formalną certyfikację dokonaną przez Urząd Regulacji Energetyki, to powinno dać dodatkowe benefity z tytułu członków klastra, którzy tam w tym klastrze będą zorganizowani, a dzięki temu dać szansę na rozwój tych przedsiębiorstw, podmiotów, które będą w tym klastrze funkcjonować. Ta formuła już od 2018, nawet wcześniej, możliwa do zrealizowania, ale ostatnie zmiany, które były, nadały troszeczkę dodatkowych możliwości formule klastra funkcjonowania. Także już takie klastry istnieją, takich jak my chcemy utworzyć, no to jest teraz, nie chcę skłamać, to jest kilkanaście w całej Polsce.
3: Władze miasta zakładają, że koszaliński klaster energetyczny zostanie zarejestrowany do końca tego roku. Pierwszymi efektami mają być niższe koszty utrzymania miejskich placówek, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, co docelowo ma odciążyć budżet miasta, a tym samym w późniejszym czasie portfele mieszkańców. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
4: SK Koszalin.
3: 2 miliony unijnego dofinansowania dla przystani w Jamnie. Inwestycja obejmie m.in. rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego pomostu, mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik.
5: To jest właśnie ten kierunek, w którym miasto Koszalin powinno się rozwijać, tak aby było prawdziwym centrum Pomorza. Tym centrum Pomorza już jest, natomiast kierunek rozwoju miasta właśnie jest w stronę wody, w stronę jeziora, w stronę morza. Jeśli chodzi o MZK przekazujemy umowę na kwotę wsparcia blisko 2 milionów złotych, a będzie tu realizowana inwestycja budowy nowego pomostu, a także wyznaczenia nowego toru wodnego dla statków, które tutaj po tym jeziorze pływają z Koszalina do Mielna. To miejsce dzięki zrealizowaniu tej inwestycji zyska nową wartość, bo to właśnie jest jedno z najchętniej wybieranych miejsc w Koszalinie, wtedy kiedy pogoda sprzyja do spacerów i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju naszego miasta, a także Pomorza Zachodniego.
3: Budowa nowego pomostu i wyznaczenie nowego toru wodnego przez jezioro Jamno dla statku Julek ma się rozpocząć w lipcu, a trwać najpóźniej do sierpnia 2028 roku.
4: SK Koszalin News.
3: Trzy groźne zdarzenia w różnych częściach Koszalina. Służby sprawdzały gotowość we współpracy podczas ćwiczeń pod nazwą Kryzys 2026. Scenariusz zakładał wystąpienie kilku symulacji zdarzeń w tym samym czasie w różnych rejonach miasta.
6: Byliśmy na wycieczce, samochód nam wjechał pod wąskotorówkę.
7: Tyle osób tam jest w środku, Jezu, ja nawet nogę widziałam, pani, na podłodze.
8: Przejmijcie tu bliżej głowy, bo ja nie wyszedłem z wami, tak?
9: Głowę.
8: Dobra, macie? Przekazać i deska dalej do nas.
10: Młodszy brygadier Bartłomiej Góral, komendant miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Trzy bardzo duże epizody związane z różnymi sytuacjami. Pierwszy epizod, rozszczelnienie cysterny na stacji bazy paliw. Drugi epizod, zderzenie pociągu wąskotorówki z samochodem osobowym, wiele osób poszkodowanych. No i trzeci epizod, jest to pożar w areszcie śledczym w Koszalinie, związany również z buntem osadzonych. Każde zdarzenie, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, może wystąpić. Powinniśmy być przygotowani, odpowiednio zareagować. W pierwszej kolejności powiadomić służby ratunkowe na numer 112, udzielić pierwszej pomocy, bo to ustawa na nas narzuca na nasz obowiązek, że każdy musi udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Na pewno musi otworzyć nam oczy, że takie zdarzenia się zdarzają, zdarzać się będą. Staramy się zgrywać, bo w przypadku prawdziwego zdarzenia te wszystkie służby i instytucje będą faktycznie zaangażowane w działania. Ćwiczymy symulacje kilku zdarzeń dużych, no bo z jednym pojedynczym zdarzeniem wiemy, że jesteśmy sobie w stanie poradzić siłami i środkami powiatu koszalińskiego i mamy to przećwiczone na bieżąco. Tutaj mamy epizod trzech dużych ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców kierujących działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia, aby dysponować sobie kolejne siły i środki do pomocy i aby tą pomoc udzielić jak najszybciej.
11: Straciłam przytomność i przed tym, jak nie miałam udrożnionych dróg oddechowych, to jeszcze nie oddychałam. Na początku weszli ratownicy, później mnie wynieśli stamtąd, zostałam pod opieką strażaków, no i później po jakimś tam czasie, jak przyjechały już karetki, to zostałam przewieziona tutaj. Wszystko tak było pod kontrolą, spokój był tak naprawdę zachowany.
12: Takie też, mi się wydaje, ćwiczenia są potrzebne ludziom, żeby nie tylko osobom stojącym, ale też, żeby osoby poszkodowane, my jako wiemy, że zachować spokój, że zostanie nam udzielona ta pomoc. Ogólnie bardzo fajne, mi się wydaje, że powinno być więcej takich akcji.
13: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Ćwiczenia zgrywające służby, sprawdzające możliwości wydolnościowe Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działały policja, straż pożarna, zarządzanie kryzysowe miasta, służby medyczne, straż miejska. Trzy epizody w jednym czasie. Sprawdzaliśmy możliwości wydolnościowe systemu ze względu na to, że udział brało aż 18 zastępów, 75 osób, więc jest to dosyć duża ilość, około 25 osób poszkodowanych w zderzeniu pociągu wąskotorowego z autem osobowym. Jesteśmy w stanie zadysponować siły i środki na 8 zastępów, to tak jesteśmy w stanie na pierwszy rzut jako PSP rzucić. Pozostałe siły i środki musimy dysponować do OSP spoza terenu miasta Koszalina, więc no trochę to musi potrwać, zanim dojadą na miejsce zdarzenia, więc tutaj bardzo się cieszę ze współpracy z Strażą Miejską, z policją. Widać, że takie zdarzenia powodują to, że samodzielnie ciężko nam jest sobie poradzić. Bez OSP, bez pomocy służb innych byłoby bardzo ciężko. Nie było dzisiaj w zdarzeniu, nie brało udział LPR. Trzeba by było dla nich znaleźć też miejsce, w którym te śmigłowce mogłyby wylądować. Dodatkowy element taki, który gdzieś musimy sobie przetrenować. Wiemy, nad czym mamy pracować. To jest dobry materiał do tego, żeby przygotowywać następne ćwiczenia i szkolenia dla ratowników OSP i współpraca. Bardzo byśmy chcieli też, żeby Wojewódzka Stacja Pogotowia współpracowała z nami czynnie na miejscu zdarzenia, no bo to są te pierwsze siły, które pojawią się, to będziemy my i będzie pogotowie na miejscu. Dobrze było przetrenować przewożenie tych naszych rannych na SOR do Koszalina. Więc tutaj też ten element gdzieś tam kiedyś musimy zaplanować sobie i go przetrenować w realu, jakby to miało wyglądać.
9: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych. To, co nasi mieszkańcy Koszalina widzieli, te wszystkie działania, one spowodowały, że możemy tak naprawdę pokazywać, że jesteśmy gotowi na różne rzeczy, które dzieją się wokół nas. To miało pokazać, w jaki sposób jesteśmy też skoordynowani, czyli wszystkie służby, że mogą wspólnie ze sobą działać. Dobra komunikacja jest na pierwszym miejscu. Dobra synchronizacja działań jest również stan równowagi ważny z szybkim działaniem. Mamy materiał po to, żeby sprawdzić, co czeka przed nami i w jaki sposób jeszcze ulepszyć działania. Myślę, że w następnych ćwiczeniach będziemy angażować już wszystkie siły, które powinny się przygotowywać do różnych działań kryzysowych.
14: Młodszy brygadier Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. To już trzecia edycja ćwiczeń pod kryptonimem Kryzys. To były ćwiczenia wszystkich służb i instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Jest to wstęp do odbudowy zintegrowanego systemu ratowniczego, który został założony 30 lat temu, tak żeby jego efektywność była coraz lepsza i wspierała działania ratownicze. Dodatkowo ćwiczyliśmy pracę w wyniesionym stanowisku kierowania, które wspierało działania ratownicze i koordynację wszystkich służb na miejscu zdarzenia. Ten system nasz jest bardzo dobrze przygotowany. Działaliśmy dzisiaj na naprawdę dużym wytężeniu sił i środków. Kilka zdarzeń, które pojawiło się cyklicznie, krótkim czasie po sobie, które powstały, pokazały nam, że jeszcze przed nami dużo pracy w zakresie współdziałania wszystkich służb, ale z miesiąca na miesiąc, każdego dnia na dzień ta współpraca jest coraz lepsza.
3: W ćwiczeniach udział brały jednostki Straży Pożarnej, Policja, Straż Miejska, Służby Medyczne i Ratownicze, wiele innych. Działania miały na celu sprawdzanie gotowości operacyjnej pododdziałów, doskonalenie technik ratowniczych i współpracę z innymi służbami. Teraz wszystkie działania będą szczegółowo analizowane, tak by w sytuacji zaistnienia podobnych zdarzeń można było przystąpić do jeszcze sprawniejszego działania. A na miejscu była Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
15: Piotr Rowiński, prezes MZK Koszalin. 10 nowych autobusów. Generalnie po objęciu władzy pierwsze, co zrobiliśmy, to inwentaryzację i analizowaliśmy zastaną sytuację. I nie chcąc marnować dalej tych straconych lat, natychmiast przystąpiliśmy do modernizacji taboru, bo tak naprawdę tabor ten wymagał, najdelikatniej rzecz mówiąc, olbrzymich zmian. Średni wiek życia autobusów komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat. Rekordzista nasz, DAP, ma lat 31. Wspólnie przy udziale miasta opracowaliśmy taki dokument Strategia Rozwoju MZK na lata 2025-2035, który dokładnie zakładał plan wymiany taboru i na potrzeby tej strategii powstał drugi dokument, plan wymiany autobusów komunikacji miejskiej oraz plan pracy przewozowej. Ten plan wdrożyliśmy w życie. Dzisiaj mamy ambitny cel, żeby najpóźniej za 3 lata średni wiek życia autobusów nie był na poziomie 8 lat, a żeby to było 5 lat. I tak mamy to założone. I można by powiedzieć, że zakontraktowaliśmy dotychczas już 28 autobusów. Mogę tylko powiedzieć, że sięgając do historii, przez ostatnie 11 lat poprzedni prezydent zakontraktował przez 11 lat 28 autobusów, a my przez 11 miesięcy ostatnie również 28 autobusów. Ale to nie koniec tych dobrych wiadomości, ponieważ te 28 autobusów to są te autobusy, które już mamy. 10 jeździ od kilku dni, a 15 autobusów pojawi się dosłownie w marcu przyszłego roku. To będą nowe autobusy marki MAN również. I złożyliśmy dwa wnioski. Jeden w lutym, drugi w kwietniu tego roku na zakup 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie. Możemy chyba tutaj powiedzieć o sukcesie, bo to jest, za chwilę powiem o kwotach, ale jest to w historii w ogóle 76-letniej historii MZK. Kwota niebywała, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo w tej chwili mamy zaplanowane w sumie razem 51 autobusów na kwotę 173 miliony złotych. Co ważne, kupujemy najnowocześniejsze autobusy, jakie są dostępne na rynku. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, pamiętamy o osobach niedowidzących, pamiętamy o wszelkich wygodach, czyli ładowarki USB przy każdym siedzeniu, aktywne przystanki na wyświetlaczach. Myślę, że mieszkańcy bardzo szybko zauważą, że jakość tych zmian będzie tak naprawdę olbrzymia.
16: No teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby otrzymać to dofinansowanie.
2: dzieje?
15: W tych dofinansowaniach wygląda sytuacja tak. To są dwa wnioski. Jeden złożyliśmy do 4 lutego i to był wniosek niekonkurencyjny i myślę, że te pieniądze naprawdę uda nam się tam pozyskać. A drugi wniosek do 30 kwietnia i to jest wniosek konkurencyjny. Do tego startują z Feniksa wszystkie miasta. Tam jest pula 700 milionów. Wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
2: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
15: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle. Sytuacja wygląda tak, że my działamy w dużym reżimie ustawowym. Jak wiemy, jesteśmy państwem członkowskim. Jest dyrektywa unijna, która normuje nam przepisy. Na podstawie tej dyrektywy powstała ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych i tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że w Sylwestra, w godzinach wieczornych jeszcze, były podpisywane umowy na te many, które się dzisiaj produkuje 15 sztuk, dlatego, że tylko do końca zeszłego roku mogliśmy kupić w ogóle samochody z napędem diesla lub hybrydy, a od 1 stycznia tego roku tylko i wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, tak? Czyli z napędem albo elektrycznym lub wodorowym.
2: No właśnie Piła ostatnio się wypłaciła o 5 wodorowych autobusów. Myśleliście o tym, żeby właśnie w wodór pójść?
15: Panie redaktorze, jak tylko objąłem to stanowisko, pierwsze kilka miesięcy to była potężna analiza, w którym kierunku pójść. Wydawało się, że moglibyśmy pójść w kierunku wodoru, a nie w kierunku elektryków, przy czym musimy pamiętać, że jako takiego zielonego wodoru to my nie posiadamy. W ogóle nie posiadamy w zachodniopomorskim żadnego wodoru, bo wodór jest dostępny w dosłownie kilku miejscach w Polsce. Musielibyśmy ten wodór dostarczać tutaj w cysternach. W Europie, tam gdzie te programy wodorowe były uruchamiane, wodór jest na poziomie cenowym w granicach 6, maksymalnie 7 euro. W Polsce wodór to jest w granicach 69 zł, jak byliśmy na takiej konferencji dużej. Byłoby to po prostu zabójstwo dla budżetu koszalińskiego. Nie ma wodorociągów, nie produkujemy wodoru również na dzień dzisiejszy. Po naprawdę bardzo głębokiej, burzliwej analizie doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Nawet największe aglomeracje europejskie typu Berlin, Paryż wygaszają programy wodorowe, bo czekamy na tak zwaną dostępność tego wodoru. To na pewno jest pieśń przyszłości i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. To myślę, że nawet będzie dotyczyło i samochodów osobowych tak naprawdę, ale transportu ciężarowego z pewnością. Będziemy kiedyś jeździli z napędem wodorowym. Dzisiaj z napędem elektrycznym i proszę mi wierzyć, tutaj wszelkie spekulacje chcę przełamać. Bez problemu sobie te autobusy poradzą na jednym ładowaniu, zrobią 300 km. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę, na wielkość baterii, na to, gdzie te baterie będą umieszczone, na ciężar autobusów. Wymagamy od producentów długoletniej gwarancji.
3: Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę w Koszalinie pod koniec 2028 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 173 miliony złotych. Z prezesem koszalińskiego MZK rozmawiał Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Uroczystość czepkowania odbyła się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Symboliczne czepki pielęgniarskie otrzymało 46 studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, wśród nich 5 panów. W tym samym dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.
16: Szacunkiem i dumą oraz poczuciem odpowiedzialności przyjmuję ten czepek i przyrzekam godnie reprezentować uczelnię, systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, nieść zawsze pomoc choremu i potrzebującemu, niezależnie od przynależności rasowej, narodowości, pochodzenia społecznego i wyznania. Za najwyższą wartość uznawać dobro człowieka. Przyrzekam!
17: Marzena Rypina, jestem kierownikiem zakładu pielęgniarstwa. Bardzo szczególny moment to jest taki pierwszy stopień wtajemniczenia. Co prawda w obecnych czasach czepków się nie nosi. Nosimy raczej symbole pielęgniarstwa. Natomiast tradycja czepkowania sięga 1911 roku, gdzie to był taki symbol wstąpienia na taką nową drogę zawodową w życiu człowieka. Czepek jest takim symbolem przynależności do grupy zawodowej. Zasady zmieniały się, kształty czepków również się zmieniały. No ja jeszcze byłam w czasach, kiedy były licea medyczne. Otrzymywaliśmy zupełnie białe czepki na samym początku. Na koniec pierwszego roku, dopiero później, co rok otrzymywało się jeden pionowy pasek. I po tym pasku można było poznać też, kto jest, z jakiego rocznika. Dopiero później, po skończeniu liceum, otrzymywaliśmy jeden właśnie ten poziomy pasek szeroki. Ja do dzisiaj pamiętam swoje czepkowanie i ogromne emocje. Ja zawsze z dumą nosiłam czepek i jeszcze jak miałam potem kolejne te pionowe paseczki, to tym bardziej byłam dumna, że znowu jestem coraz wyżej tajemniczana w tym w zawód, wykonywanie tych wszystkich czynności pielęgniarskich. No i mam to do dzisiaj.
3: Co od dzisiaj zmieni się w ich życiu?
17: Przed nimi jeszcze egzamin. Będą mogli podjąć przede wszystkim pracę, uzyskać prawo wykonywania zawodu, ale chcemy przede wszystkim zaszczepić empatię do ludzi, komunikację z pacjentem, takie zasady ogólnie postępowania z drugim człowiekiem, pracy z drugim człowiekiem. I myślę, że każdemu się to uda w przyszłej pracy. No, obserwujemy naszych studentów i wierzę w nich, że wszyscy spełniają te wszystkie warunki. Są też osoby, które w trakcie rezygnują, no same dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest zawód dla nich po pierwszych zajęciach, które mamy już w salach symulacji medycznej. Przyciąga ta pewność zatrudnienia. Natomiast no nie każdy nadaje się do zawodu i my to widzimy. No, ta iskra jest jednak potrzebna.
3: Kiedyś to był zawód głównie związany z paniami. Dzisiaj coraz więcej panów również wstępuje w szeregi pielęgniarzy.
17: I to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mężczyzn przystępuje, bo to jest trudny zawód. Często jest wymagane troszeczkę takiej siły, mocy i mężczyźni jak najbardziej są pożądani. Im więcej mężczyzn będzie, tym lepiej. Będziemy wzajemnie mogli się wspierać w pracy.
18: Damian Smolis, student kierunku pielęgniarstwa trzeciego roku. Myślę, że na pewno w dzieciństwie wpływ u mnie miała przybrana ciocia, która była lekarzem medycyny ratunkowej. Razem z kolegą stwierdziliśmy, że idziemy w medycynę. Ja na początku przyszedłem na ratownictwo, teraz to są moje drugie studia pielęgniarskie, on przyszedł na lekarski. Ciocia zaszczepiła taką pasję do pomagania innym, dużo rzeczy nam tłumaczyła, pokazywała w swojej pracy i myślę, że właśnie dlatego jest wybór tego kierunku. Co do panów pielęgniarzy, jest to naprawdę potrzebne, jest to bardzo widoczne, nawet podczas praktyk przydawaliśmy się bardzo, czy nawet pomóc podnieść pacjenta. Mamy większą empatię czasami, potrafimy też porozmawiać z pacjentem na wiele różnych sposobów. Jednocześnie czuję dumę i stres. Tą dumę, takie szczęście, że już dostajemy symbol jakby przyjęcia do społeczności pielęgniarskiej, a jednocześnie to, że ta droga się nam nie kończy. Mamy tyle możliwości rozwoju, tyle możliwości pomagania ludziom. Ja widzę siebie na psychiatrii dziecięcej. Jest bardzo mało osób, które chcą pracować w tym kierunku. Myślę też właśnie o specjalizacji pediatrycznej i psychiatrycznej.
19: Joanna Oleksiuk, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa.
20: Zuzanna Wójcik, również studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to jest bardzo dobry kierunek na pomaganiu innym. Daje mi wielką satysfakcję. Dużo się nauczyłam i bardzo się cieszę, że poszłam w ten zawód.
21: Przełamaliśmy pewne bariery, nowe doświadczenia. Jesteśmy nastawieni i przygotowani na to, co nas czeka w pracy. W dniu dzisiejszym na pewno ogromny stres. Przed dniem egzaminów też. Ale czuję też ogromną satysfakcję z tego, że dotrwałam do tego trzeciego roku.
20: No to będzie wielkie szczęście, nie? Że będzie można już pracować rzeczywiście jako pełnomocna pielęgniarka w tym. Ja od początku, idąc na studia, wiedziałam, że chciałabym pracować na oddziale psychiatrycznym i będąc na praktykach mnie to utwierdziło w tym.
22: Ja mam plany pracować na endoskopii, bardzo mi się tam podoba. Plany dalsze, no na pewno magisterka, specjalizacja, też jak najbardziej chciałabym pójść w endoskopię.
3: W Koszalińskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych czepki otrzymało 46 studentów, 41 pań i 5 panów. A na miejscu z mikrofonem była Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: Co żołnierz w plecaku nosi? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie o takim samym tytule. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum i Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun prezentuje wyposażenie wojskowe żołnierza polskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat. Szczególną uwagę poświęca temu, jak zmieniała się zawartość żołnierskiego plecaka w zależności od okresu i rodzaju służby.
23: Zbigniew Izraelski, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. Temat naszej wystawy jest troszeczkę przewrotny, bo tu nawiązaliśmy do nie tylko do tego, co żołnierz nosi w plecaku, co otrzymuje podczas poboru, ale nawiązaliśmy do piosenki jeszcze legionowej Serce w plecaku. I tutaj pokazaliśmy serce tego żołnierza. To rzeczywiście, co niósł w plecaku, co mówiło o żołnierzu, o jego sercu. A więc mamy tutaj pamiątki rodzinne, pamiątki, fotografie z dedykacjami.
24: Waśleski Arkadiusz z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii. Tutaj na tej ekspozycji z fotografiami są takie okruchy historii zapisane przez żołnierzy, dedykowane do swoich rodzin, do sympatii, do dziewczyn, do żon, do matek. Także No, okruchy historii, które po prostu mógł żołnierz przekazać jako pamiątkę.
0: To jest pana kolekcja, więc pan się zaznajomił z tymi dedykacjami. Co najczęściej ci żołnierze pisali?
24: Pisali po prostu, komu dedykują, w jakim celu, gdzie teraz służą, z jakimiś adnotacjami, takimi czasami i rachunkami, ale głównie to jest w takiej formie jak kochanej rodzinie na pamiątkę z wojny, albo mojej mamusi, albo dla brata, albo koledze z kompanii.
0: Właśnie jak się ogląda te fotografie, to pewnie jest to bardzo takie wzruszające.
24: Tak, to są ostatnie praktycznie słowa zapisane, które żołnierz chciałby przekazać dla otuchy, dla wsparcia rodziny. Po prostu no, ta rozłąka żołnierza po prostu powoduje, że no, czasami w tym wolnym momencie gdzieś żołnierz mógł sobie zapisać, zostawić. Z analizy naszej, takiej mojej, po prostu dużo takich materiałów i rzeczy, dokumentów były znajdowane podczas ekshumacji przy poległych żołnierzach. Już we wrześniu w 1939 roku, czy po 1939 roku te materiały spisywane, udokumentowane, a niejednokrotnie jeszcze te takie nieme świadectwa historii są u nas w domach, w szafach, szufladach, w albumach, no, które powinniśmy no, bardzo, bardzo szanować i przekazywać tą wiedzę, tą historię swoich członków rodzin przyszłym pokoleniom.
1: W pierwszej gablocie mamy pokazane elementy, które na pewno w żołnierskim plecaku się znajdowały. Koszula, biała koszula z guziczkami metalowymi lub drewnianymi, przybory do golenia, w tym przypadku jest to brzytwa, gdyż brzytwa wtedy była bardzo popularna wśród żołnierzy, maszynki do golenia to już wtedy były bardzo ekskluzywne i posiadali to ludzie bardziej majętni. Modlitewnik, gdyż każdy żołnierz wierzył głęboko w swojego Boga, dlatego też między innymi tutaj mamy modlitewnik rzymskokatolicki, ale obok mamy znaki tożsamości żołnierzy innych wyznań.
5: Mamy leśny apel mundurowy, mamy tutaj podchorążego, który stoi nad swoim wyposażeniem, co niektórzy panowie na pewno tutaj wspomną, kubki melaninowe.
0: Jak wrażenia z tej wystawy?
6: No, jest wystawa bardzo interesująca i powodująca, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, które są istotne w życiu i były istotne dla ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Jest to kawałek historii, no, która jest wzruszająca.
0: A co panią tutaj tak najbardziej chwyta za serce?
6: Osobiste rzeczy, które ludzie idący bronić ojczyzny zabierają do swojego plecaka, które przypominają im o rodzinie. To, co daje im siłę w momentach, kiedy są wydani na ciężkie doświadczenia, mam na myśli pod obstrzałem i tak dalej, kiedy koledzy żołnierzy umierają i kiedy sami są w niebezpieczeństwie. No właśnie przed chwilą mówiłam do mojej bratowej, że nie widziałam różańca i tu właśnie stanęłam przed gablotą, gdzie różaniec jest, no bo jednak kiedyś było tak, Bóg, honor, ojczyzna, no wartości, które w tej chwili no, zanikają, prawda? A wtedy jednak scalało to i wspólnotę, myślę, żołnierską i człowieka wewnętrznie, nie? Ale to jest moje osobiste zdanie.
0: Czy dla pana jako żołnierza ta wystawa jest ciekawa? W jakiś sposób może odkrywa nowe karty historii przed panem?
7: Bardzo fajna wystawa. Podpułkownik Bogdan Lewandowski, szef WCR w Koszalinie. Z tego też względu, że przy moim takim 30-letnim stażu pracy, służby, przypominam sobie, jak wygląda mój plecak z lat 90., porównując go do tego wyposażenia II wojny światowej. To jest wielki skok. A biorąc pod uwagę teraz plecak współczesnego żołnierza, takiego, który wyjeżdża na misję poza granice kraju, to już jest w ogóle wielka różnica i bardzo dobrze jest wyposażony, doposażony. Tutaj ta wystawa przede wszystkim, patrzę na nią jako na taki skok i zmianę pozytywną w siłach zbrojnych.
0: A we współczesnym plecaku żołnierza też jest miejsce na takie osobiste rzeczy, co dzisiaj się tam znajduje.
7: Gdy ja byłem w Afganistanie na misji, to do swojego plecaka zabrałem słodkie rzeczy krówki, bez których na operacje, na zadania nie wyjeżdżaliśmy. dawaliśmy je dzieciom, żeby te relacje ocieplać i żeby czuć się też bezpiecznie, a im dać trochę radości.
3: Wernisaż wystawy za nami, ale ekspozycja będzie dostępna w muzeum aż do 15 sierpnia. Na miejscu była Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
3: Matury pisemne na poziomie podstawowym już za nimi. Teraz przyszedł czas na rozszerzenia i egzaminy ustne. Część uczniów ma je już za sobą, ale potrwają one jeszcze do końca maja. Nasza reporterka Oliwia Ksielewska spotkała się z uczniami z 5 liceum ogólnokształcącego w Koszalinie i zapytała ich o plany na przyszłość.
8: Jakie rozszerzenia zdajesz?
10: Angielski i polski.
8: I co, studia później, czy raczej praca? Jak myślisz?
10: To i to. Studia zaoczne i praca.
8: I jaki kierunek Cię interesuje? Masz już jakieś wybrane?
10: Kosmetologia.
8: Jakie rozszerzenia, powiedz mi, wybrałaś?
10: Angielski i WOS.
8: No i co w takim razie po tych rozszerzeniach? Załóżmy, że już się pięknie udaje zdać. To studia, praca, czy będziesz łączyć? Jak to wszystko zaplanowałaś?
10: No na pewno studia. Myślałam właśnie nad logopedią. No i praca też na pewno, bo teraz też pracuję i chcę też pracować podczas studiów, więc jak najbardziej będę to łączyć.
8: A czy zostajesz tutaj u nas w Koszalinie, czy jednak gdzieś tam dalej wolisz pojechać?
10: Nie, raczej Gdańsk to będzie.
8: A jakie rozszerzenia zdajesz?
11: Matematyka i angielski zdaję.
8: I co po szkole? Czy studia, czy praca, może połączenie tych dwóch rzeczy?
11: Planuję studia na fizjoterapii. Mam nadzieję, że wyniki mi pozwolą się dostać.
8: A powiedz, chcesz zostać u nas w Koszalinie, czy raczej skrzydła gdzieś indziej chcesz rozwinąć?
11: Raczej opuszczę Koszalin już.
8: Masz już jakieś właśnie takie miasta, gdzie chciałbyś złożyć podania?
11: Planuję Szczecin albo Toruń.
8: Jakie rozszerzenia zdajecie?
10: Ja zdaję WOS, filozofię i angielski. Także dosyć ciężkie rozszerzenia niby się mówi, ale jestem dobrej myśli, uczyłam się, także powinno być dobrze.
8: O filozofię muszę Cię dopytać, bo nie jest to częsty przedmiot, który się wybiera na rozszerzenie. Skąd taki pomysł?
10: Taki pomysł przyszedł trochę z wyzwania znajomych, trochę z własnych ambicji. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nauka, że tak powiem, cała odbębniona, no i zobaczymy. Jaki arkusz będzie, taki będzie wynik.
8: Okej, okay, a jakie rozszerzenia są u Ciebie w takim razie?
10: No, u mnie takie dosyć typowe WOS, polski i angielski.
8: No i co w takim razie po tych przedmiotach? Czy jakieś konkretne kierunki studiów, czy raczej praca? Jak myślicie?
10: Wakacje na pewno praca, ale po wakacjach prawdopodobnie studia, więc się szykujemy. No, ale zobaczymy, jakie też wyniki będą, bo propozycje są ciekawe na te studia jednak.
8: No i właśnie, jakie kierunki Cię interesują i w jakich miastach? Czy Koszalin w ogóle wchodzi w grę?
10: Koszalin nie, ale Szczecin jak najbardziej. W tym roku są ciekawe te kierunki, prawo służb mundurowych między innymi. Także no zobaczymy. Liczę, że dostanę się na któryś z tych wymarzonych.
8: A u Ciebie?
12: Ja również celuję w Szczecin i dla mnie priorytetem jest filologia angielska.
8: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
12: Biologia, chemia i jeszcze rozszerzenie dodatkowo z angielskiego.
8: Rozumiem, domyślam się przynajmniej, że po tych przedmiotach, które rozszerzasz, to jakieś kierunki medyczne Cię interesują?
12: Około chemiczne, tak.
8: Zdradzisz nam, na jakie kierunki właśnie byś się chciała wybrać? Czy zostać tutaj u nas w Koszalinie, czy gdzieś dalej polecieć?
12: Wyprowadzam się z partnerem do Warszawy. Najchętniej bym poszła na kierunek chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, ale myślę też o pielęgniarstwie po mamie, o ratownictwie medycznym, może nawet o jakiejś chirurgii, chociaż to wątpię.
8: Czyli jakiś zarys jest, teraz wszystko będzie właśnie uzależnione od wyników tych matur.
12: Tak, dokładnie.
8: Jakie rozszerzenia będziesz zdawał?
13: Zdaję tylko rozszerzenie z matematyki.
8: Co po szkole? Studia, praca, jak się zapatrujesz?
13: Wydaje mi się, że studia zaoczne i praca w tygodniu.
8: A już masz jakiś kierunek taki upatrzony?
13: W Warszawie na UTH, Uniwersytecie UTH, zauważyłem fajny kierunek motoryzacyjny, który będzie się właśnie opierał na chiptuningu samochodów bądź pracy przy samochodach detailingowych.
8: A ty?
25: Jak tak pomyślę sobie, to raczej praca, ale to zależy, dowiem się wszystkiego tak naprawdę w lipcu, jak będą wyniki. Ale dostałem właśnie ostatnią ofertę pracy i się zastanawiam, czy nie przyjąć, tylko jest taka sytuacja, że musiałbym faktycznie na dłużej i studia musiałbym robić zaocznie, więc tak naprawdę w pełni mógłbym odpowiedzieć dopiero w lipcu.
8: Jeżeli studia miałbyś już jakieś wybrać, to jakie kierunki by Cię interesowały?
25: Pielęgniarstwo zdecydowanie, a jeśli nie pielęgniarstwo, to do jakiejś szkoły policjalnej na technika masażystę. To też jest fajna sprawa.
8: U nas właśnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pielęgniarstwo. Myślisz, żeby zostać właśnie w Koszalinie i wtedy tutaj studiować?
25: Tak, tak. Tak myślałem, bo mam kolegę, który w Słupsku bodajże jest na pielęgniarstwie. Mówi, że jest okej, ale mi się nie widzi dojeżdżać codziennie rano na uczelnię do Słupska.
8: Tym bardziej, że tutaj mam.
25: Paliwo kosztuje.
8: Jakie rozszerzenie będziesz zdawał?
13: Rozszerzenie tylko, mam angielski.
8: I co w takim razie po szkole? Czy planujesz studia, czy planujesz pracę?
13: Studia i pracę planuję, a więc
2: będę w obie ścieżki szedł.
8: Okej, okay, angielski rozszerzony, to w takim razie filologia angielska na studia?
2: Właściwie to nie wiem jeszcze do końca.
8: Czyli będziesz się zastanawiał?
2: Tak, tak, okay. Będę się zastanawiał.
8: Powiedz mi, jakie rozszerzenie będziesz zdawała?
9: Matematykę, angielski i fizykę. Jakoś się tak wybrałam nagle i tak zostało, z angielskiego tylko mówię.
8: W takim razie po szkole planujesz studia, pracę?
9: Tak, studia. Jadę do Gdańska, no i planuję jakieś studia, ale zobaczymy, gdzie się dostanę.
8: A jakie kierunki Cię interesują?
9: Chciałam iść na SP, na malarstwo, ale chyba poczekam rok i pójdę teraz może na pielęgniarstwo, coś takiego.
8: No pielęgniarstwo jest też u nas w Koszalinie. Przewidujesz, żeby właśnie tutaj w Koszalinie zostać?
9: Nie, nie. Nawet jak nie dostanę się na żadne studia, to raczej wyjeżdżam od razu do Gdańska, no bo to jest taka okazja, raz na życie, nie? Trzeba tak wyrwać się z tego miasta w końcu. Tak, więc raczej będę jechać.
8: Powiedz mi, jakie rozszerzenie dajesz?
9: Biologię i chemię.
8: Czyli rozumiem, że chcesz pójść na jakiś kierunek medyczny?
9: Tak, w pielęgniarstwo chciałabym pójść.
8: W Koszalinie też mamy pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Czy w ogóle przewidujesz tutaj zostać, czy raczej wolałabyś gdzieś dalej?
9: Myślałam o Koszalinie, też biorę pod uwagę Szczecin, ale właśnie zobaczę, jak to pójdzie.
14: Ja się przygotowuję do rozszerzenia z matmy i z angielskiego też.
8: Co po szkole? Studia, praca, czy macie już jakieś plany?
15: Ogólnie planuję studia w dziedzinach w sumie pseudoinżynierskich, ale powiedziałbym, że bardzo na przykład chciałbym wzornictwo przemysłowe studiować lub jeśli się uda, to inżynierię dźwięku.
8: Bardzo ciekawe kierunki. A u Ciebie jak to wygląda?
14: U mnie to wygląda raczej jako jakiś kierunek logistyczny, coś związane z matematyką i gdzie może się przydać język angielski. Dlatego właśnie takie rozszerzenia mam.
3: Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Materiał Olgi Kisielewskiej.
4: SK Koszalin News.
3: Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie, a wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup 2026. W ramach Pucharu Polski do naszego miasta zjadą najlepsze pary taneczne. Wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio tańca Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
16: Robert Rubiński, założyciel studia tańca Pasja.
17: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia tańca Pasja.
8: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
16: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca. A kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na Mistrzostwach Świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, że ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Marciną Rogacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego, autorskiego. Tak 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo, są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to będzie chyba dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie turnieju tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu, więc turniej tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
8: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
17: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas te pary się, że tak powiem, zapisują. Również inne formy taneczne. W tej chwili mamy około 300 tancerzy w innych formach tanecznych, zespołach tanecznych, które odbędą się o godzinie 14:00, te zawody. Ale co jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12:00 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci, tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci, tą lekcję, którą poprowadzi Robert Trowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12:00, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym 20-leciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak? Że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
8: Gdzie się odbędzie Pasje Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacyjnie, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
17: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckich 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9:00, 12:00 darmowa lekcja, 14:00 inne formy taneczne, 17:00 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
8: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
16: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to będzie fragment jakby show, ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
8: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
17: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco. Więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 roku życia.
8: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
16: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również Studia Tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat Pasja, rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszej chyba pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje, już będą reprezentowały Pasję Koszalin.
8: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
16: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę Fest Studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem. więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami jak organizacje turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia Studia Tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
8: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
17: W Studiu Tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka.

0: Absolut Tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny, więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, po taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie mieści.
1: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną, wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
2: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała Was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u Was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
1: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
0: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, to tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakich turniejach brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do Studia Tańca Pasji.
2: Dlaczego warto 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy?
1: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja. Hala widowiskowo-sportowa. Zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social media. Tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
3: Przypomnijmy, Pasja Cup 23 maja w hali widowiskowo-sportowej. Rywalizacja startuje o 9. O 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja.
4: SK Koszalin.
3: Białe żagle, zapach morskiej bryzy i port, który przez 3 dni nie będzie kładł się spać. Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. 22 maja ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach. Od koncertów szantowych przez strefę food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska pyta naszych gości.
5: Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa Żeglarska.
6: Witam serdecznie, Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
2: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
6: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych i nie tylko sportów wodnych do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
5: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
2: To ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
6: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka. I etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regatu Trzy Perły.
2: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
5: Tak, zgadza się.
2: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
6: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do kołobrzyskiego portu jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów i będzie 26 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karate, Kyokushinka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
2: To może rozwijmy jeszcze troszkę te atrakcje i te właśnie sportowe, i te kulturalne. Co dokładnie zobaczymy na scenie? Kogo zobaczymy na scenie?
6: No więc może tak. Zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek. Może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej. Później

0: będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu Szkół Morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli o godzinie 10 zaczynamy z zespołem Majtki Bosmana, później z zespołem rockowym Honest z Bart. Jest to miasto partnerskie, miasta Kołobrzeg. Bardzo fajna kapela, tu polecamy gorąco. Później mamy znowu Anię i Tomka Trasta, ceremonię wręczenia pucharów przez panią prezydent miasta Kołobrzeg, a przez naszych sponsorów. Później mamy zespoły Mietka Folka, w międzyczasie będzie grał cały czas Dash DJ, później zespół Niezbędny Balast i na tym będziemy tutaj kończyli sobotę. I mamy jeszcze niedzielę na scenie. W niedzielę będą pokazy, tak jak wspomniałem, karate klubów sportowych Kyokushinka, koncert muzyki greckiej ponownie się pojawi na naszej scenie, później będzie zespół Wigor, zespół Mewa i w niedzielę kończymy imprezę na scenie około godziny 17. Natomiast poza sceną będzie się również odbywała cała masa wydarzeń. O godzinie 9 rozpoczynamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu i to będzie Technikum Rybołówstwa Morskiego wraz z panią prezydent. Przepiękny przemarsz. Tak jak wspomniałem, oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą odbywały się na scenie, oprócz wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego, będzie przepiękna parada jachtów pod galą banderową i to się będzie odbywało o godzinie 11.30. Warto przyjść pod latarnię morską w Kołobrzegu, tam będzie ustawiona druga scena, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, tego weekendu będą się również odbywały obchody dni Kołobrzegu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak więc stojąc przy latarni zobaczycie Państwo przepiękną galę banderową około 35 jednostek wychodzących na redę portu w Kołobrzegu i przygotowujących się do regat. Tam też serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Właśnie też chciałam o to dopytać. 35 załóg w takim razie się do Państwa zgłosiło. Czy jeszcze się można zgłaszać?
0: Jeszcze się można zgłaszać. Na dzień dzisiejszy już mamy ponad 150 uczestników tych regat, także to będzie bardzo fajna zabawa.
1: Będą też nagrody. Będą puchary. Kiedy będzie można zdobyć te nagrody i za co?
0: No nagrody oczywiście za pierwsze, drugie miejsca w różnych kategoriach, w których będą zawodnicy startowali, ale też będą nagrody losowane. Jest to największa atrakcja taka, gdzie każdy będzie mógł zdobyć jakąś nagrodę. Nie tylko zdobywając pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo jak tutaj wszyscy wiemy, przyjeżdżają zawodnicy, którzy zgarniają wszystko na regatach tutaj od w zasadzie Gdańska po Szczecin. I żeby nie zniechęcać innych, mamy też całą pulę nagród do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników. Także każdy wyjdzie z nagrodą. Wszystkich serdecznie zapraszamy do losowania.
1: W programie też widziałam, że będzie piknik żeglarski. Na czym on będzie polegał?
0: Piknik żeglarski będzie polegał właśnie na wspólnych zabawach z dziećmi, z młodzieżą, z tymi zespołami, o których wspomniałem, z klubami sportowymi, które się tam pojawią. Będzie z nami również klub Joseph Conrad, będzie ten klub Kyokushinka Karate, który będzie miał takie dni otwarte, będą robili różnego rodzaju pokazy wszystkich swoich umiejętności. Oprócz tego będzie strefa food trucków, będzie coś można zjeść, będzie można potańczyć, pobawić się, pośmiać, pośpiewać.
1: To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć nic wspólnego z żeglowaniem, żeby wziąć w tym udział.
0: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
1: Jeszcze raz przejdę do tych zgłoszeń, bo powiedział pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
0: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
1: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której, jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
0: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
1: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
0: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale i dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi. Jest nas 7, pracujemy nad tym wszystkim już od listopada ubiegłego roku. Stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
1: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
0: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej 2 imprezy regatowe.
1: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
0: W tym roku będzie trudno, dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
2: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej food trucków. No i imprezy żeglarskie w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy koło Latarni Morskiej. O 12 równo jest start regat jachtów pełnomorskich w ramach trzech pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optimist. To są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa tych dzieci, a o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
1: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
2: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
1: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
2: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
1: I co takiego najciekawszego kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
2: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
1: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
2: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
1: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
0: Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu edukacyjnym. Faktycznie jest to 35-lecie zlotu Jungów a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich. I to jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach, a którą w tej chwili kontynuuje Marek Padias. Idzie mu to naprawdę znakomicie. Gratulujemy. I to też wszystko będzie można zobaczyć. Młodzież z całej Polski zjedzie się na tą imprezę. Oprócz tego, tak jak wspomniał kolega wcześniej, będzie profesjonalny pokaz ratownictwa morskiego w wykonaniu kołobrzeskich jednostek SAR-u i BSR-u. To będzie naprawdę widowiskowy pokaz. Serdecznie to zapraszamy. Tam wydarzyć się może wszystko. Warto to zobaczyć. Na pewno będzie też to bardzo edukacyjne dla wszystkich ludzi związanych z morzem, nie tylko z morzem. Co może się wydarzyć na morzu, jak temu zapobiegać, jak ratować ludzi, co robi SAR, co możemy sami zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Warto to wszystko wiedzieć.
1: Jeszcze widziałam, że w programie między innymi są też skutery wodne. Co w takim razie jeszcze się znalazło w tym programie?
0: Firma będzie przewoziła naszych sędziów, ale też będzie miała swój punkt na plaży, który będzie zarówno punktem wsparcia naszego bezpieczeństwa, ale też będzie przewoził skuterami, łódkami kołobrzeżan, turystów. Będzie to dodatkowa atrakcja, którą będziemy mieli umiejscowioną na plaży, ale również u nas w porcie jachtowym. Także warto do nas zajrzeć, chociażby po to, żeby przepłynąć się zupełnie za darmo tymi łódkami.
1: Przygotowaliście też ofertę dla całych rodzin, dla dzieci. Co w tej ofercie się znalazło? Co właśnie dzieci i rodziny będą mogły wspólnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia robić?
0: Oprócz tego klubu sportowego, o którym wspomniałem, karate i kyokushinka, będzie również klub żeglarski kołobrzeski Józef Konrad, który również będzie się zajmował zarówno młodzieżą, jak i osobami w wieku średnim. Będą pokazy węzłów ratowniczych, również będą opowieści żeglarskie. Jest to klub, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.
1: W programie znalazły się też biegi dla dzieci. Co o tych biegach więcej się możemy dowiedzieć? Na jakim dystansie te biegi będą się odbywały?
2: To są małe regaty. Będą się odbywały w obrębie portu jachtowego na obrotnicy i cały program i start i biegi tych regat wyznacza sędzia. To dopiero będzie w dniu regat. Wiadomo, jak to się będzie odbywało, ale będzie w obrębie, będzie to widoczne z portu jachtowego, więc jak Państwo chcą zobaczyć, jak dzieci rywalizują na takich małych łódkach, jak to wygląda, wspaniale zapraszamy do portu jachtowego.
0: Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto przybyć na nasze regaty? No na pewno będzie to świetna okazja, żeby poczuć wyjątkową żeglarską atmosferę, zobaczyć sportową rywalizację z bliska. Jest to wydarzenie, które łączy emocje, piękne widoki, a przy tym daje możliwość spotkania ludzi, którzy kochają wodę i żeglarstwo, ale nie tylko, tak jak wspomnieliśmy. Będzie tam cała masa atrakcji dla rodzin, z dziećmi, dla nas wszystkich tak naprawdę, dla Kołobrzeżan i dla gości, którzy przybędą do Kołobrzegu tego dnia. Serdecznie zapraszamy.
3: Zaczynamy 22 maja, a cała impreza potrwa 3 dni. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie bałtyckagrupażeglarska.pl.
4: SK Koszalin.
3: Pierwszy konkurs literacki ruszył na terenie powiatu koszalińskiego. Wystarczą 3 strony tekstu i można zawalczyć o 3000 zł. Forma jest dowolna. Może to być wiersz, esej, felieton czy artykuł.
5: Agnieszka Łabrynowicz, wicestarosta koszaliński. Konkurs ten jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Mamy nadzieję, że wiele osób się zgłosi i pokaże swoją twórczość, bo mamy taką świadomość, że wielu mieszkańców pisze, przelewa swoje myśli na papier, opowiadania, pisze wiersze i często chowa je do szuflady. I mamy nadzieję, że ten konkurs zachęci ich do tego, aby ich twórczość została dostrzeżona przez szerszą grupę odbiorców. Nagroda w tym konkursie jest imponująca. Takie Grand Prix to będzie nagroda w wysokości 3000 zł. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym konkursie i liczymy na duży odzew i mam nadzieję, że będzie to wielka uczta literacka w naszym powiecie.
6: Monika Olszak, kierownik Biblioteki w Sianowie. Po raz pierwszy w tym roku inicjujemy konkurs pod tytułem Sianowska Nagroda Literacka. Jest to konkurs skierowany do mieszkańców powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Formą literacką, którą należy napisać i przysłać do nas, to jest, może być esej, opowiadanie, felieton, reportaż. Musi to być praca napisana samodzielnie w języku polskim. Nie może być jeszcze nigdzie publikowana ani nagrodzona. Musi wynosić 3 strony maszynopisu w formacie A4. I szczegóły całego regulaminu dostępne są na stronie www.biblioteka.powiatkoszalin.pl. Konkurs rozpoczął się już 30 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Do tego czasu trzeba nadsyłać do nas pracę. Pracę należy nadsyłać mailowo w formacie PDF-u. Temat jest dowolny. Także dowolna jest forma literacka, jak już wspomniałam, czyli esej, reportaż, opowiadanie, list nawet może być napisany. Wiersz też. Jeszcze nie ma żadnej pracy, ale podejrzewam, że za chwilę po naszej reklamie wszystko ruszy z tempa.
7: Na dzień dzisiejszy nie chciałabym do końca zdradzać nazwisk, kto będzie oceniał, bo do momentu, kiedy nie mam podpisanej umowy z członkiem jury, niestety nie chcę wylać dziecka z kąpielą przysłowiowo, ale obiecuję, że będzie to niezależna komisja jury, która w ogóle podejdzie do tego profesjonalnie. Szukamy i rozmawiamy. Mamy już 3 nazwiska na 100%, ale jeszcze brakuje nam dokumentów. Są to dziennikarze, którzy oceniają i oglądają rzeczywistość. Są to pisarze, którzy zajmują się twórczością. Jeden pisarz to pisarz nasz lokalny tutaj z regionu powiatu koszalińskiego. Na pewno będzie to któryś z polonistów, ale też tak, żeby nie był w ogóle związany z naszą instytucją. Zawsze staramy się znaleźć taki skład jury, który nie będzie w ogóle powiązany z nami w jakikolwiek sposób. Jest to nasz pierwszy konkurs. Nie ukrywam, że nie robiliśmy wcześniej takich konkursów, ale naszym marzeniem jest wyciągnięcie, zapromowanie i pokazanie biblioteki jako tej, w której coś się dzieje i dla której warto pracować i coś pokazywać. Prawdopodobnie po pierwszym konkursie zatrzymamy się, a czy nie zatrzymamy się konkursu, tylko my się zatrzymamy i spróbujemy ten regulamin trochę urealnić, zobaczyć, jakie wyjdą rzeczy. Cieszy mnie to, że jesteśmy razem z powiatem koszalińskim. Po raz pierwszy taki konkurs w ogóle robimy na terenie Pomorza Środkowego. Myślę, że po 2-3 latach będziemy mogli już porozmawiać o jakiejś porządnej publikacji. Jakakolwiek oferta skierowana do czytelników, to odbiorców mamy wśród maluchów multum. I zawsze jest bardzo duże zainteresowanie warsztatami, szkoleniami. Wtedy przychodzą mamy z dziećmi i małe dzieci. Ale chcemy znaleźć taki produkt, którym zainteresujemy młodzież, która często się wstydzi, nie ma ochoty, a wierzę, że nagroda Starostwa Powiatu Koszalińskiego zachęci ich do tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Taka kwota na wojaże wakacyjne, każdy by z nas chciał, prawda? Albo chociażby dla osoba dorosła. Będzie wiedziała, jeżeli już na dniach powinniśmy ogłosić skład jury na naszej stronie bibliotekapowiatkoszalin.pl i jeżeli ktoś dorosły zauważy, że to będzie oceniał ich naprawdę profesjonalne jury, to wierzę, że on te notatki i swoje marzenia o pisarstwie wyciągnie z tej szuflady i przekaże do konkursu.
3: Mówiła Aleksandra Kowalczyk, szefowa Sianowskiego Centrum Nauki. Prace należy wysyłać do końca czerwca na adres bibliotekapowiatkoszalin.pl w formacie PDF.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
8: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
4: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
9: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 2 po 9 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Cały czas SK gra hity na czasie. Oskar Zymc i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
7: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
11: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro, atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja, Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
12: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
13: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
14: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Czy wiesz, co powstanie, kiedy dzika połączymy z jeansem? To proste. Dzik i jeans. Dzik i jeans w Wrangler Lee Outlet. Pomyśl, czy potrzebujesz jeansów, koszuli czy kurtki i odwiedź dawny Pewex, Koszalin Wańkowicza 17.
18: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum Kostki Brukowej i ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka Brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
19: I po reklamie.

0: Azji. To Eska, tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: to promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum kostki brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
2: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, Eurobungee, Holi Kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja, Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie, przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Lucyna Wojtów. Kolejny weekend w regionie zapowiada się naprawdę na pełnych obrotach. Od 22 maja Kołobrzeg zamieni się w żeglarską stolicę dzięki regatom Trzy Perły. W programie m.in. parada jachtów, pokazy ratownictwa wodnego, strefa food trucków i atrakcje dla całych rodzin. Trzy dni morskiego klimatu i zabawy nad wodą. Z kolei 23 maja Drawsko-Pomorskie wejdzie w tryb adrenaliny podczas SK Rider Show. Będą loty śmigłowcem, strefy relaksu i muzyka, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
14: Będzie bezpieczniej?
15: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
13: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
11: Sobota punktualnie 10 i co?
14: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
11: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie, to Kaufland Card Extra.
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band. Następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Lego.
1: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną.
3: Reklama.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.
18: Już prawie 11:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
19: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
18: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
20: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
18: Mówi Krzysztof Kelman, prezes Płockiego Ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
21: A
0: na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lato w Half Price.

0: Polsce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
4: Słyszeliście, że w Koszalinie są dziki przy lesie?
5: Wszystko pomyliłeś. Nie przy lesie, tylko na Wańkowicza 17. I chodzi o dziki jeans Wrangler Lee Outlet w dawnym Pebeksie. Idź i zrób sobie stylowe zakupy cichowe.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie SK i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Lato w Half Price.

0: Ropa kilogram 15,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustawo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Koszalin na czasie. Wojtusza,
11: Bałtycki Teatr Dramatyczny w ten weekend przygotował aż 4 propozycje spektakli. Dzisiaj Akompaniator i Dziewczyny do wzięcia, a jutro komedia Boing Boing oraz muzyczna kafeluna inspirowana twórczością Pedra Almodovara. Z kolei za tydzień w sobotę czekają na Was taneczne emocje. W hali widowiskowo-sportowej odbędzie się turniej Pasja Cup na parkiecie najlepsze pary taneczne z całej Polski. Wydarzenie poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Będzie też wiele atrakcji dla publiczności. Mamy dla Was podwójne zaproszenia. Mailujcie na koszalin@sk.pl.
12: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Crane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
13: Prócz wizyty generała Crane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
12: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
14: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 2:00. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
6: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
7: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
8: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja, Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
11: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
13: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
12: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
13: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
12: Zaprasza
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak, jest.
0: Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
1: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
1: Boję się.
0: Uwaga.
1: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
1: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
1: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. Italo disco będzie.
1: Perfetto, perfetto, quindi cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
3: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w podłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
14: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
13: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
12: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
15: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13, cześć! To teraz będzie już gorąco, uwaga!

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, Visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Lato w Half Price.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
6: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
7: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
6: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
7: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
6: Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
12: I po reklamie.
13: SK.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla Was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
7: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
8: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
11: I po reklamie.
12: Koszalin na czasie.
13: Lucna Wojtów, sprawdzamy, na co warto pójść do kina. Z nowości w repertuarze familijna propozycja Kuro, Zając i Świątynia Świstaka. Poza tym na wielkim ekranie takie filmy jak Mortal Kombat 2, Michael, Diabeł ubiera się u Prady 2, a także pokazy specjalne. Tym, którzy mają ochotę wybrać się do kina, możemy przekazać podwójne zaproszenia do kina Helios w Koszalinie. Aby je wygrać, wystarczy napisać, kto odpowiada za scenariusz do drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Odpowiedzi wysyłajcie na koszalin@sk.pl.
14: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
12: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
14: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
15: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę w Esce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz gdzieś w Amsterdamie jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
9: Ale tak po kosztach.
10: Masz to w Brico.
11: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym uwierzysz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja. Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
0: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
14: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
13: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
14: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
13: Zaprasza
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej dwudziestce Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Loret de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia Eska umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na eska.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry. I wanna let my-

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w błoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Lato w Half Price.

0: Right Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
12: I po reklamie.
13: Koszalin na czasie.
14: Lucyna Wojtów, Koszalin wchodzi w tydzień pełen energii, muzyki i sportowych emocji. Juvenalia startują już w poniedziałek i zapowiadają się naprawdę intensywnie. Będzie grillowanie na rynku staromiejskim, fire show, konkursy, turnieje oraz koncerty lokalnych kapel. Wieczorami miasto przejmą imprezy z DJ-ami. Sportowych emocji też nie zabraknie. Nadal trwają zapisy na bieg Wenedów, który odbędzie się za tydzień w programie biegu główny na 5 km oraz start dla dzieci i młodzieży na krótszych dystansach.
15: Muzyką się żyje.
16: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u Was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16, ja to Mati Fuczyłam, cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też!
12: A...
13: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do makro.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Halo, halo! Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17.
17: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
19: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
20: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
7: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli bez zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Open Airze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca. 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć. The morning.

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki. Świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Guru Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vita Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja. Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
17: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
16: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
17: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
16: Zaprasza
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: A, dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.
21: Koszalin na czasie.
22: Nic na Wojtów. Jeżeli ktoś planował kolejny spokojny weekend, to region ma zupełnie inny pomysł. W Kołobrzegu 22 maja ruszają regaty Trzy Perły i otwarcie sezonu żeglarskiego. W porcie jachtowym zaplanowano koncerty, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. Dzień wcześniej startują też Dni Koszalina. Na scenie pojawią się m.in. Brodka, Problem, Nosowska i Zalewski. A oprócz koncertów zaplanowano spektakle i wydarzenia sportowe. A za tydzień w sobotę Drawsko-Pomorskie przejmą motocykle i adrenalina. Czas na 6. edycję SK Rider Show.
23: Muzyką się żyje.
24: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
25: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
24: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z Wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram Wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę, ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Kłebo na Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

SK Koszalin.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.
2: Esko.

0: Eben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

Krakowski Lore, proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutor. When I lose control.

0: SK.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem SK, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
18: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
17: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka. Imprezka.
17: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem. Wow.

0: Nigdy nie dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii obiedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny, i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda, dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji, 3 maja 12.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: I po reklamie.

Ride Alton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK, 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: or another.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Rutna Wojtów, Koszalin w najbliższym czasie będzie tańczył i jeździł na rolkach. Za tydzień w sobotę hala widowiskowo-sportowa zamieni się w parkiet pełen emocji podczas Pucharu Polski w tańcu towarzyskim. W programie turnieje, darmowa lekcja tańca dla mam z Robertem Rowińskim oraz finałowa gala z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej. Z kolei 30 maja ulicami miasta przejedzie night skating Koszalin. Rolkarze pokonają ponad 7-kilometrową trasę przygotowaną zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
10: Muzyką się żyje.
11: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiss Cam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przejmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Impreska. 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden.
12: Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
1: U nas dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Talk to you. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski. Widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

Właśnie wiem jak sam trzymasz dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Coś dla swojego męża, proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta, przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

na Carpenter. To już za nami w Radiu SK. Tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Koszalin na czasie.
3: Lucyna Wojtów. Muzyka, motocykle i spora adrenalina. Tak zapowiada się najbliższy czas w regionie. W czwartek ruszają Dni Koszalina w programie. Koncerty, parada historyczna, wydarzenia sportowe, noc muzeów oraz strefy food trucków i rodzinnych atrakcji. Na zakończenie rajd i urodzinowy tort. A 23 maja Drawsko-Pomorskie zamieni się w motoryzacyjne centrum regionu podczas SK Rider Show. Będą motocykle, pokazy, konkursy, symulator MotoGP i po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK.
4: Muzyką się żyje.
5: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
5: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie. A Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie tego!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i w Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperone, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Like I'm

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko,

0: Autopromocja.
1: Legenda. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję